Radio Sochacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: listen to me.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochacz F.
2: 94 i 9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Jest szósta, to czas na wiadomości w radiu. Sochacze, w dzień dobry.
1: Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
2: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, górne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
1: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
4: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
5: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
1: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to czas sprawdzić, co dobrego w pogodzie, moi drodzy, bo to taki nasz obowiązkowy punkt programu. Nie mówcie, że tak nie jest, ale dobra prognoza potrafi nas nastroić na cały tydzień i wiedzieć, czy będzie czego wyczekiwać. Po prostu, czy tego słońca trochę jeszcze zostanie. Wiatr do 10 km na godzinę, 15 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie, maksymalnie dzisiaj 25 stopni. Szansa na opady niewielka, ale jest. I to popołudniem. A jeśli chodzi o te najbliższe dni, no to raz cieplej, raz gorzej, ale temperatury nadal utrzymujące się przez naprawdę 2 tygodnie powyżej 20 stopni. I to cieszy. Do 22-23 stopni, ale w piątek może popadać i to tak solidnie. Przelotne deszcze mogą się pojawiać, ale raczej nastawmy się, że jeszcze parę razy zachwycimy się promieniami słońca.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut minęło od godziny 6, a ja was cieplutko witam w poniedziałek, z tym, że nie jest to taki zwykły poniedziałek, bo jest to poniedziałek przejściowy. Ostatni poniedziałek wakacji, ostatni dzień w ogóle wakacji, a do tego poniedziałek rozpoczynający właściwie odliczanie do powrotu w szkolne ławki. Jeszcze was szkołą dzisiaj straszyć nie będziemy, ale to nie znaczy, że już gdzieś tam nie powinniśmy godzić się z tym, co nieuniknione. 31 sierpnia, także w poniedziałek, Rajmund, Bohdan, Izabela, Jan, Nikodem, Józef i Ajdan świętują imieniny. Luna Bailando ode mnie i Sarsa, czy będziemy się pamiętać, to o tych wszystkich, którzy poznali kogoś ciekawego na wakacjach. Zróbcie tak, by te relacje naprawdę przetrwały, o to w tym wszystkim chodzi. To będzie świetny poniedziałek z kolejną porcją muzyki, z omówieniem wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu i zachętą do tego, by naprawdę, naprawdę nie czekać na jesień i nie przewracać oczami, że idzie, tylko chwytać życie za rogi albo za nogi, jak kto woli.
10: Dzień dobry, lato!

Starsa za nami, 13 minut minęło od godziny 6. Secret Service i Disturbed za moment, czyli The Sound of Silence z tej słynnej, ostatnio wydanej wersji. No i będzie oczywiście kalendarium w Radiu Sochaczew, więc nigdzie nie odchodźcie.

0: No to co, bierzemy się za dzisiejszą datę, moi drodzy. 20 minut równiutko minęło od godziny 6, a w kalendarzu w Polsce święto Kawalerii Polskiej na pamiątkę bitwy pod Komarowem. A ja myślałem, że chodzi o tych wszystkich kawalerów, którym babcie powtarzają, że to takie przystojniaki. W 1559 roku Zygmunt II August jako wielki książę litewski zawarł pierwszy pakt wileński z ostatnim mistrzem krajowym inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego, Gotardem Kettlerem. Na jego mocy litewski władca objął protektorat nad Inflantami, a rękojmią tego porozumienia było oddanie załogom litewskim kilku zamków inflanckich. W 1827 w Warszawie otwarto Instytut Oftalmiczny, czyli okulistyczny, a w 1933 roku we wsi Biskupin na Pałukach miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w pobliskim jeziorze drewniane szczątki, które okazały się pozostałościami przedsłowiańskiej osady. W 1980 roku mieliśmy sierpień 1980 dokładnej porozumienia, czyli w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe. 21 postulatów. W 1992 roku na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie magazynu porannego Kawa czy Herbata.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, lato.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 28 minut minęło od godziny 6. Uśmiecham się cały czas do tych kartek. Kilkukrotnie o tym wspominałem, że dostaliśmy od was bardzo piękne pocztówki. To taka tradycja kilku naszych słuchaczek, które o nas pamiętają i zawsze umilają nam ten czas, gdy one na urlopie, a my sobie siedzimy w studiu. Natomiast fajne jest to, że to taka tradycja, która już powoli chyba zanika. Ja nie pamiętam, kiedy ja komuś wysłałem kartkę. To pewnie już parę lat upłynęło. Ale to pretekst i obiecuję się poprawić w przyszłym roku. Na pewno do kogoś wyślę pocztówkę. Natomiast dzisiaj was zachęcam przy ostatnim dniu wakacji, żebyście wysyłali nam swoje pocztówki pod postem facebookowym porannym, no bo przecież fajnie będzie zobaczyć te zdjęcia i zobaczyć, czym pachniały, czym co widzieliście na wakacjach, czym brzmiały, czym były wasze wakacje, chociażby na fotkach. To jest zawsze takie sentymentalne i to gdzieś tam nam przecież na dłużej zostanie. Swoją drogą i o grzybach jeszcze będzie, moi drodzy, dzisiaj, dlatego że zaskoczyła mnie wiadomość od jednej słuchaczki, ale to za moment. Na razie muzyka i hymn wszystkich, którzy wzdychają o poranku. Przeżyjemy, moi drodzy. Gloria Gaynor, I Will Survive, już teraz.
1: Radio Sochaczew.
0: Gdzie? No w Radio Sochaczew. A gdzie?

0: Dobrze, zerkam na zegar, 26-24 minuty właściwie pozostają do godziny 7. Obiecałem wam jednego newsa związanego z oczywiście grzybami. Natomiast próbuję się dostać na swoją skrzynkę odbiorczą i coś nie idzie. Może to jest złośliwość rzeczy martwych, a może po prostu mój komputer jeszcze nie poczuł, co to jest gniew przed poranną kawą. Ale no cóż, realia są jakie są. Natomiast ja sobie zerkam z uśmiechem na skrzynkę naszą radiową, a tutaj zawsze dostajemy fajne newsy od was prosto z naszego regionu, informacje z pierwszej ręki. Jak się okazuje, w wolnych chwilach już teraz wielu z was wybiera spacery po lesie. Ale nie to tak, żeby się dotlenić, tylko chodzi o konkretny cel i zapełnianie wiklinowych koszyków. Tak zrobiła Wioleta, która pozdrawia gorąco wszystkich słuchaczy i wszystkich tych, którzy ruszają w nasze lokalne lasy po wielkie okazy prawdziwków. Prawdziwki są, grzyby są, grzyby można zbierać. Oczywiście, jeżeli się na nich nie znacie, to powiem wam też, co zrobić, bo tutaj nasz sochaczewski sanepid czuwa nad bezpieczeństwem grzybiarzy, żebyśmy wiedzieli, co zbieramy. Ale najważniejsze, że jest duża szansa, że jak ruszymy o odpowiedniej porze rano, to nie wrócimy z pustymi rękoma. Także gratulacje i pozdrowienia dla Wiolety. A gdzie tych grzybów nazbierała, to wam nie powiem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 10 minut do godziny 7. Życie jest piękne, moi drodzy. Ja wam nie będę mówił, że kawa pobudza, że kawa dodaje energii i poprawia koncentrację. Kofeina blokuje adenozynę, co usuwa uczucie senności. Poprawia się uwaga, czas reakcji, jasność myślenia. Kawa stymuluje wydzielanie kwasów żołądkowych, wspiera perystaltykę jelit, czyli ich pracę. Ale ja wam powiem jedną rzecz. Zrobienie kawy i takie pierwsze 2-3 łyki to jest przyjemność. To musi być celebracja tego, co uniknione, czyli szykowanie się do bitwy o po prostu walkę o lepsze jutro, tak bym powiedział. No bo przecież poniedziałek trzeba przetrwać, a ten łyk kawy to jest naprawdę odrobina takiej po prostu zwykłej, prostej przyjemności. I o to w tym wszystkim chodzi. To nie musi być, wiecie, na już, na gwałt, na szybko, tylko po prostu despacito, powolutku. Caro Emerald, już teraz w Radiu Sochaczew będzie Alan Walker, Jasiek Piwowarczyk jeszcze przed godziną 7 i powolutku, moi drodzy, albo właściwie po kawusie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: gdzie...
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: A już teraz o godzinie 7 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Czas na wnioski. Rozmawiamy o nich z burmistrzem Danielem Janiakiem. W tym serwisie zaglądamy do gminy Iłów. Mieszkańcy mogą składać wnioski o odszkodowanie suszowe. Będzie też o czasowym zamknięciu mostu w Andrzejowie w gminie Brochów. Powodem zły stan techniczny obiektu. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Każda kolejna odsłona wydarzenia to nowe pomysły, wnioski i zmiany. Burmistrz Daniel Janiak, będący równocześnie pomysłodawcą imprezy, podkreśla, że wsłuchuje się w głosy mieszkańców.
13: Tak sobie zawsze lubimy też na gorąco porozmawiać od razu po imprezie, bo każdy co zaobserwował może też wyartykułować. Zaczyna się troszkę małe robić miejsce, to na pewno na takie wydarzenie. Natomiast oprócz tych pomysłów, to na przykład cały czas słuchajmy się w głosy mieszkańców, dlatego też przeniesienie całej tej strefy rozgrywki Strałgutta na bulwary, żeby jak najbardziej zamortyzować ten dźwięk. Liczę się z każdym zdaniem, też tym negatywnym, no i chcemy to zmieniać. I tak jak mieszkańcy od strony ulicy Strałgutta bardzo docenili przeniesienie tego wesołego miasteczka, więc naprawdę, jeżeli Państwo macie takie problemy, proszę je zgłaszać do urzędu. Wszystkie są naprawdę bardzo poważnie rozpatrywane, bo ta impreza to oczywiście bardzo duża promocja miasta, duży zastrzyk w gastronomię, restauratorów, hotelarstwo. Natomiast też nie chcemy, żeby ten festiwal tak uprzykrzył wszystkim te 3 dni.
12: Susza nie ominęła rolników i sadowników z gminy Iłów. Przypominamy, że działa aplikacja suszowa, za pośrednictwem której mieszkańcy mogą składać wnioski o odszkodowania. Termin upływa 15 października. Urząd gminy Iłów deklaruje pomoc w złożeniu takiego wniosku.
14: Jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś nie ma możliwości złożenia takiego wniosku, a chciałby skorzystać, ma straty suszowe, chciałby skorzystać z pomocy, jako urząd możemy udostępnić takie miejsce, gdzie taki wniosek będzie można złożyć, będzie dostęp do internetu, do komputera, gdzie rolnik będzie mógł przyjść, posiadając swoje oczywiście dane indywidualne do logowania, profil zaufany i będziemy mogli mu wtedy, że tak powiem, pomóc taki wniosek złożyć.
12: Mówiła Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Jak informuje wójt gminy Brochów Piotr Szymański, most w Andrzejowie został czasowo zamknięty. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Wójt prosi o cierpliwość i podkreśla, że zamknięcie mostu jest podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Zamknięcie obowiązuje do odwołania.
15: Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
16: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują. dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
15: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około $90.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A my skupiamy się na pogodzie, moi drodzy. Na termometrach 17 stopni w Sochaczewie. Bardzo dobra jakość powietrza i wiatr wiejący z prędkością do 10 km na godzinę. Chmury są, ale tutaj koło nas akurat słońce się przebija, więc mam nadzieję, że tego słońca będzie pod dostatkiem. Maksymalnie 24 stopnie, ale po południu mogą pojawić się delikatne przelotne opady deszczu. Wieczorem w okolicy godziny 20-20 stopni, a w nocy 16. W tych najbliższych dniach temperatury na poziomie od 21 mniej więcej do 24 stopni. Dzisiejszy poniedziałek najcieplejszy, ale warunki w tym tygodniu będą zbliżone poza piątkiem, bo w piątek 21 stopni, ale może solidnie popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 5 minut po godzinie 7. Słuchajcie tego. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada, więc jeśli będzie tak jak dziś, a przynajmniej jak ten dzień się rozkręca, to może być nieźle. W zeszłym roku mieliśmy cieplutki wrzesień, więc może i w tym roku też będzie pogoda dla nas łaskawa. 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji z Radiem Sochaczew.
1: Dzień dobry, lato!
11: 94,9 FM. Apel muzyczny, apel do poszukiwaczy przygód Ricky Martin i Living La Vida Loca, czyli wieść szalone życie. Przynajmniej w wakacje, ewentualnie na urlopie, moi drodzy.

0: on me.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Ja wiem, że wakacje się kończą, urlopy się kończą, ale trzeba patrzeć z optymizmem przed siebie i mówić po dobrym wyjeździe, że się nie żałuje.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: A już za moment porozmawiamy sobie także o wynikach naszych zawodników, bo i piłkarze ruszyli do rywalizacji. Mieliśmy derby powiatu i rugbyści grali daleko w chłodniejszych rejonach Polski, a do tego wszystkiego jeszcze wydarzenia plenerowe, w których uczestniczyli nasi dziennikarze. Mnóstwo atrakcji, dużo tematów do poruszenia w Radiu Sochaczew, a wam przypominam, cały czas możecie wysyłać wirtualne pocztówki, czyli zdjęcia z wakacji na naszym radiowym fanpage'u pod dzisiejszym postem powitalnym. Spojrzymy zawsze z wielką radością i sentymentem, jakie te wakacje były, żebyśmy mieli co wspominać. Także zachęcam was do tego w wolnej chwili przy kawusi.
1: Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: Fobuk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

I ja to się śmieję, moi drodzy, że kalendarz przynosi takie perełki, ale okazuje się, że mamy bogate tradycje i wojskowe, i kawaleryjne, o których warto mówić, kawaleryjskie chyba, tak to się odmienia, i bogatą historię naszego wojska. Zresztą dzisiaj w kalendarzu jest ku temu odpowiedni akcent i powiem wam zaraz, czemu warto świętować właśnie święto kawalerii polskiej, bo kawaleria to nie tylko ci kawalerowie, przystojniaki, o których babcie mówią i mamy, że fantastycznie wyrośli, ale to przede wszystkim siła i duma naszej armii, naszego wojska, zwłaszcza, że od wieków dawnych i lat wcześniejszych, po husarię i różnego rodzaju rycerskie wojska, no mieliśmy powody do dumy, no i warto o tym wszystkim pamiętać i historię pielęgnować. No i jednym z takich wydarzeń, które pielęgnuje historię, tak w nawiązaniu do dzisiejszego Święta Kawalerii Polskiej, jest wydarzenie, które ma już niemal pół wieku, niecałe pół wieku, czyli półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą, i tutaj też bardzo ważny aspekt historyczny, o którym opowiem wam przed godziną 8:00, i to nie ja, tylko jeden z wyjątkowych gości, którzy pojawili się właśnie na starcie tej wielkiej niedzielnej imprezy. O tym w Radiu Sochaczew jeszcze w tej godzinie.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A dzisiaj na drogach raczej spokojnie, jeszcze powiew wakacyjny czuć, natomiast być może już w najbliższych dniach poczujemy różnicę związaną z powrotem uczniów do szkół. Aleją 600-lecia już dzisiaj pojedziemy wolniej, warszawską też. Postoimy na światłach, w Trojanowie samochodów nieco więcej, w okolicy Piłsudskiego 15 sierpnia i na Okrzei. Jeśli chodzi o obwodnicę, to jest ona przejezdna, choć nieco większy ruch przed rondem Kuznocińskim od strony Żdżarowa i od strony 15 sierpnia przed rondem Braci Garczyńskich, czyli przed Żyrardowską i 50 w kierunku A2. Drogi wylotowe są przejezdne, tutaj nie ma żadnych utrudnień. A2 jedziecie w kierunku Łodzi i Warszawy. Spory ruch na 92 i 580 i faktycznie gdzieś tam, jeżeli mkniecie w kierunku stolicy, to może być ciasno. Wolniej przejezd Błonie, Ożarów Mazowiecki i Ołtarzew pojedziecie, a na 580 przez Leszno i Stare Babice. To się nie zmienia. Północne rejony 705 czy 50 do Kamionu, ewentualnie 577, no to tutaj te odcinki wszystkie są przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
7: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
8: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przygotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9 minut do godziny 8, moi drodzy, a za moment w wiadomościach lokalnych, między innymi o półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. Kto wygrał, to jedno, ale kto się zachwycał tą imprezą, bo jest się czym zachwycać, to drugi. O tym sobie porozmawiamy, a poza tym dużo dobrej muzyki. I wiecie, co jest fajne? Że powolutku w poniedziałek zbieramy się i redakcja się schodzi, wszyscy mówią cześć i się uśmiechają, i to też jest takie budujące, że nie trzeba wszędzie zawsze tej kwaśnej miny poniedziałkowej mieć. Na nią przyjdzie jeszcze czas, może później.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 8:00.
7: Rusza przebudowa kolejnego fragmentu drogi powiatowej, tym razem na terenie gminy Rybno. Staropolskie Dożynki w Błoniu uroczystość ubarwiło 21 wieńców. W tym serwisie także o 43. półmaratonie walk nad Bzurą, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Blisko 200 zawodników na starcie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rusza przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Szwarocin-Erminów do granicy naszego powiatu. W starostwie powiatowym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którą jest lokalna firma Drogbet. Zakres inwestycji przedstawiła dyrektor powiatowego zarządu dróg Małgorzata Dębowska.
8: W ramach przebudowy zostanie ujednolicona szerokość jezdni do 6 metrów. Na poszerzeniach będzie ułożona nowa konstrukcja, stabilizacja, kruszywo i na całej szerokości jezdni będzie wymieniona warstwa ścieralna poprzez ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo ułożone zostaną nowe pobocza o szerokości 1 metra z kruszywa łamanego, odmulone i oczyszczone rowy, jak również pobudowany zostanie peron dla autobusów. Wykonawca udzielił gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru robót.
7: To było święto tradycji, lokalnej wspólnoty i ludzi, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje codziennego chleba. Wczoraj gmina Błonie świętowała staropolskie dożynki. Była uroczysta msza święta, barwna prezentacja ponad 20 wieńców dożynkowych, występy artystyczne, regionalne smaki oraz wieczorna zabawa.
9: Kieruję dziś szczególne podziękowania dla rolników z gminy Błonie, sadowników i ogrodników. Bardzo Wam dziękuję za coroczny wysiłek, za troskę o gospodarstwa, za przywiązanie do ziemi i podtrzymywanie tradycji, które są ważną częścią naszej lokalnej tożsamości. Życzę Państwu, aby tegoroczne plony były powodem do satysfakcji, a kolejny rok przyniósł dobre warunki pracy i pomyślności. Już teraz na scenie naszego amfiteatru widzicie Państwo piękne wieńce dożynkowe, które są symbolem pracy, wdzięczności, przywiązania do tradycji. Tego co wiem, jest wieńcy ponad 21 chyba, więc idziemy na kolejny rekord. Bardzo dziękuję, że w gminie Błonie zawsze jest tyle wieńcy dożynkowych.
7: Pełna relacja ze Święta Rolników w gminie Błonie na tusochaczew.pl. Za nami 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W sumie w biegu udział wzięło blisko 200 zawodników. Start poprzedziła mała uroczystość i wspólne odśpiewanie hymnu. Na miejscu spotkaliśmy posła Macieja Małeckiego.
0: Takie biegi są bardzo potrzebne i dobrze, że mamy półmaraton szlakiem Walk nad Bzurą w Sochaczewie, po to, żeby młode pokolenia dowiadywały się o polskiej historii, bo to jest nie tylko wysiłek naszych zawodników, ale to jest przekazanie historii kolejnym pokoleniom.
7: Jako pierwszy na mecie zameldował się Przemysław Dąbrowski z Rzekunia. Pierwszą kobietą była Karolina Graczyk z Kutna.
10: Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę Zonda Krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
11: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
10: Powołanie komisji jest mało realne, przeciwna jest rządząca Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
12: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej, to nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
10: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzący, a to byłoby dla PiSu niekorzystne.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
10: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu cesny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No to czas skupić się na tym, co ważne, czyli na pogodzie. 16 stopni w Sochaczewie, słońce przebija się co jakiś czas zza chmur, bardzo dobra jakość powietrza i wiatr, który w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Maksymalnie 24 stopnie mieć dziś będziemy. Szansa na opady coraz mniejsza, ale jest w godzinach popołudniowych, no a później w dalszej perspektywie kolejne dni z temperaturami powyżej 20 stopni, a tych we wrześniu będzie naprawdę dużo. Natomiast najcieplejszy wydaje się chyba mimo wszystko poniedziałek, a w poniedziałek 24, 25, może 26 stopni, jak to słońce przyświeci. Piątek może być z opadami deszczu, to taka ważna informacja w kwestii planowania aktywności, natomiast uśredniając od 21 do 23 stopni przez kilkanaście kolejnych dni.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 94,9 FM.
3: Dzień dobry, lato.
6: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. 6 po 8. Mam nadzieję, że wy już trochę rozkręceni, rozbudzeni i w podróży, albo w domu, lub w pracy, w każdym razie przy radyjku, żeby posłuchać Kylie Minogue, Darii Zawiałów w poniedziałkowy poranek właśnie 31 sierpnia.

0: 13 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, za lekko ponad 3 kwadranse sport lokalny w Radiu Sochaczew. A w tym sporcie dobre informacje dla miłośników rugby, bo przecież nasi rugbyści rozpoczęli sezon zwycięstwem z Lechią Gdańsk. No i przyszedł czas posiedzieć przy Żubrze, czyli pojechać do Białegostoku. I co najważniejsze, śmiało mogę stwierdzić, pozostając w tej nomenklaturze, że nawet i 15 Żubrów nie powali sochaczewskiego rycerza. Także przygotowana drużyna ze zwycięstwami na koncie, ale czas na kolejne wyzwania. Jakie i o tym właśnie też w naszym serwisie. Jak skończył się ten mecz, jak poszło też naszym piłkarzom, dowiecie się po godzinie 9 z Radia Sochaczew oczywiście.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 28 minut do godziny 9. Nie wiem, czy jest jakaś rywalizacja na wieńce dożynkowe, ale jeżeli by była, to podejrzewam, że w Błoniu szliby ewidentnie na zwycięstwo, ponieważ w niedzielę, minioną niedzielę, bardzo wielka uroczystość dożynkowa tam się właśnie odbyła. Gmina Błonie świętowała podczas staropolskich dożynek. No i tych wieńców było ponad 20, o czym zresztą w wiadomościach lokalnych mówił sam burmistrz Zenon Reszka, ale to pokazuje tylko i wyłącznie, że po pierwsze rolnikom się dobrze wiedzie, a po drugie chcą za to wszystko podziękować wspólnie. Była tam jeszcze okazja do degustowania i jedzenia pyszności, bo jak są dożynki, to i są koła gospodyń wiejskich. A fotogaleria z tego wydarzenia oczywiście dostępna na głównej stronie tusochaczew.pl. My natomiast za moment sprawdzimy sytuację na drogach.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Trochę większy ruch w Sochaczewie, zwłaszcza w centrum, czyli na ulicy Warszawskiej, wzdłuż Alei 600-lecia, także na Gawłowskiej, no i na obwodnicy, bo tutaj nam się ciasno robi przed rondem Kuznocińskim, jadąc od Żarowa i Władysławowa. Podobna sytuacja, spory korek na dojazd do ronda z Żyrardowską i 50-ką. Jak tutaj ruszacie od 15 sierpnia? W pozostałych miejscach w Sochaczewie drogi raczej przejezdne, korków brak. Gdzieś tam, wiadomo, czasem zwolnicie, pojedziecie wolniej, ale ruch odbywa się płynnie. Wylotówki natomiast przejezdne, dobry dojazd 50-ką do A2, no i ciasno na 92-ce chyba najbardziej, jeżeli chodzi o to połączenie ze stolicą. Także wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew, Jożarów, Mazowiecki. Na A2 nie postoicie, no chyba, że na węźle Konotopa, czyli przed samą stolicą na rozwidleniu. Jeśli chodzi o 580, tutaj ruch odbywa się płynnie. Gdzieś tam może więcej aut na wysokości Starych Babic, Lat Chorzewa, Lubiczowa, czyli tuż przed wjazdem na Bemowo.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694-104-205.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: No, pewnie wielu z was śpiewało to wczoraj wieczorem, gdy weekend się kończył, ale powiem wam, że to obiektywnie był całkiem niezły weekend, zwłaszcza w wykonaniu naszych drużyn. I o tym też usłyszycie w sporcie, w naszym serwisie sportowym lokalnym, po wiadomościach lokalnych, te punktualnie o 9:00, także już za moment. Alphaville, Lauryn, Sanach, to wszystko przed nami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Punktualnie o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Piknik z atrakcjami na otarcie powakacyjnych łez. Ratusz zaprasza na powitanie roku szkolnego na placu Kościuszki. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Tutejszy samorząd inwestuje w poprawę jakości wody. Będą też informacje z ZUS-u. Zaplanowano nowe limity dla pracujących emerytów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To nowość. Sochaczewski ratusz ma coś na otarcie łez dla uczniów, którym tęskno za kończącymi się wakacjami. 1 września na placu Kościuszki odbędzie się powitanie roku szkolnego. Nudy nie będzie.
14: Ja kiedyś w swojej takiej karierze muzycznej nagrałem taki utwór Asy z klasy. I jak ktoś takim asiorem był, to zawsze też tęskni za swoimi kumplami, za przygodami, więc to niesłychanie ważne. Ale jak już mówimy o świecie, o 1 września, to też jako samorząd wprowadziliśmy współpracę z partnerami. Piękne wydarzenie i tutaj chciałem Państwa na nie zaprosić. Pierwszy raz, powitanie roku szkolnego z miastem Sochaczew. Od godziny 9 do godziny 15, plac Tadeusza Kościuszki, a w programie m.in. dmuchańce, popcorn, wata cukrowa ze szkoły językowej British House, przejazdy londyńskim autobusem ze szkoły językowej Idley Stage i stoisko jednostek miejskich, więc też będzie można się zaklimatyzować i po tym takim rozpoczęciu oficjalnym też odwiedzajcie plac Kościuszki, bo tam naprawdę będzie się bardzo dużo działo w godzinach od 9 do 15.
13: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Dostarczanie bezpiecznej i dobrej jakości wody do mieszkańców to jeden z priorytetów każdego samorządu. Nie inaczej jest w gminie Rybno, która rozpoczęła działania związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Złotej, mówi wójt Damian Jaworski.
15: W ramach inwestycji w stacji uzdatniania wody w Złotej zostanie zamontowany nowoczesny sterylizator UV, lampa bakteriobójcza. Urządzenie będzie pracowało na wyjściu wody do sieci wodociągowej z wydajnością od 70 do 90 metrów sześciennych na godzinę, zapewniając skuteczną dezynfekcję wody przed jej dostarczeniem do odbiorców.
13: Koszt zakupu i montażu urządzenia to blisko 40 tysięcy złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Od 1 września limity dodatkowych zarobków dla pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz części rencistów będą niższe. Oznacza to, że będą mogli dorobić mniej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS.
16: Przychód do wysokości 6632,20 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 003,10 zł brutto, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć świadczenie.
13: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Przemysław Dąbrowski z Rzekunia jako pierwszy zameldował się na mecie 43. półmaratonu szlakiem Walk nad Bzurą. Trasę o długości ponad 21 km pokonał w czasie 1 godziny 12 minut i 39 sekund. Pierwszą kobietą na mecie była Karolina Graczyk z Kutna z czasem godzina 31 minut i 36 sekund. Uczestnikom humor dopisywał.
17: Ania Gadomska.
18: Przemysław Floczak.
17: Biegniemy półmaraton, czyli 21 km. Będziemy biec, będziemy się na pewno dobrze bawić i będziemy walczyć o dobre wyniki.
18: No właśnie, tak teraz patrzę, że nie chciałem kremu tam do opalania i chyba może to być problem po tym pobiegu, ale chyba ja ogólnie dobre warunki.
17: Nastrój bojowy, no chcę walczyć o dobre miejsce, więc jakby zobaczymy, na co nogi pozwolą dzisiaj i głowa.
12: Bieg na niemal 200 zawodników odbył się w niedzielę. Półmaraton szlakiem Walk nad Bzurą wchodzi w skład VFM Real Estate Sochaczewskiej Triady Biegowej. Wojskowa Straż Pożarna Bielice wygrywa 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Na podium także połączone siły OSP gminy Rybno i Państwowa Straż Pożarna Sochaczew. Turniej tym razem odbył się w Sochaczewie na nowoczesnym boisku sztucznym przy ulicy Warszawskiej 80. Organizatorami wydarzenia byli Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak. To niesamowite zwieńczenie pracy trenerskiej Łukasza Klimczewskiego i podkreślenie roku jubileuszowego. Karate Klub Sochaczew po dekadzie kształcenia swoich podopiecznych doczekał się czarnych pasów. To najwyższe sportowe osiągnięcie oznaczające wejście na stopień mistrzowski. Dokonali tego utalentowani Anna Wysocka, Amelia Jaskulska, Weronika Wilczyńska, Marcel Kawecki, Bartosz Cybulski i Szymon Winnicki. Niech to będzie piękna inspiracja dla kolejnych zawodników. Rugby. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo Orkana byłby wielkim zaskoczeniem. W niedzielnym meczu Ekstraligi ekipa Tomasza Malesy pewnie i wysoko wygrała 59-19 z drużyną Budmex Rugby Białystok. Czas na większe emocje i mecze z Pogonią i Ogniwem, które realnie odpowiedzą na pytanie, gdzie jesteśmy i o co będziemy walczyć w tym sezonie. Już w najbliższą niedzielę 6 września kibiców czeka szlagier. Do Sochaczewa przyjedzie mistrz Polski Aventa Pogoń Siedlce. Piłka nożna. W pierwszym meczu Płockiej Klasy A Orkan wygrał ze Świtem Staroźreby 6-0. W środę o 18 na Stadionie Miejskim pucharowy mecz Orkanu z Polonią Radzanowo. Bzura wygrywa derby powiatu sochaczewskiego z Piastem Feliksów 7-1 w ramach drugiej kolejki warszawskiej klasy B.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
12: 5 minut po godzinie 9 wchodzi Oskar Tomczyk, mój redakcyjny kolega, którego już w plener, w bój wysyłają na kolejne wydarzenia. Mówi: Matko Bosko Częstochowsko, ile sukcesów w tym sporcie było. No było, więc jest o czym mówić, ale najważniejsze, żeby te chwile radości, triumfu, piłkarskiego triumfu nie były ulotne jak ulotka, tylko były na dłużej z nami, bo przecież chcielibyśmy, żeby ta piłka nożna tak wyżej i efektowniej, jak u sąsiadów, jak w Błoniu, jak w Łowiczu, jak, no nie mówię, że jak w Płocku, ale chociażby jak na przykład w Skierniewicach. O, to jest dobry przykład. Może kiedyś się doczekamy, kto wie. Natomiast 6 po 9 w tej godzinie na pewno dużo dobrej muzyki, no i oczywiście też rozmowa z gośćmi dnia.
4: Dzień

0: 14 minut minęło od godziny 9. Moi drodzy, są takie rzeczy, które nie śniły się filozofom, są takie rzeczy i informacje, gdy człowiek je słyszy, to łapie się za głowę i zastanawia się, jak to jest wszystko możliwe. I to się nazywa tak zwana policyjna kumulacja. Hiszpański kierowca zaliczył pozytywnie wszystkie możliwe testy na substancje, które mu zrobili po zatrzymaniu. Kierowca w północno-wschodniej Hiszpanii, zatrzymany przez policję, miał we krwi wszystkie możliwe narkotyki, na które można było go przetestować. Był kompletnie odurzony kokainą, marihuaną, amfetaminą, metamfetaminą, opiatami, jak również był pijany i przez to wpadł, bo jechał zygzakiem. Zatem nie wiem, jak nazwać taką kumulację, ale podejrzewam, że legendy będą opowiadać hiszpańscy policjanci o tym, kogo zatrzymali i w jakim stanie. Absolutnie sytuacja nie do pomyślenia i mam nadzieję, że takiego zjawiska nigdy nie uświadczymy na naszych polskich drogach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Sonia Twain, a my powolutku zbliżamy się do godziny 9.20. Będziemy mieć rozmowę z gośćmi dnia. A to już kwadrans po 9 właśnie. That don't impress me much.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO. Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: A w naszym studiu Rafał Osiewicz, zastępca kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: I Paweł Szymaniak, asystent muzealny w tejże instytucji.
4: Dzień dobry.
17: Witam serdecznie. Kontynuujemy nasze rozmowy na temat ważnego jubileuszu przeżywanego w tym roku przez Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, a mianowicie oczywiście 40-lecia. Trochę już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o historii. Dziś chcemy bardziej opowiedzieć o tym, co wydarzy się 6 września podczas najważniejszej takiej kulminacji obchodów, może tak, 40-lecia. Na początek tylko myślę, że warto przypomnieć, czym zajmuje się muzeum, bo wbrew pozorom ta działalność nie jest taka oczywista, czyli szersza niż się myśli.
4: No tak, oczywiście. Muzeum Kolei Wąskotorowej działa już prawie od 40 lat. Już w początkowych zamierzeniach muzeum miało kontynuować działalność Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej poprzez uruchomienie oczywiście kolei muzealnej. No i ta kolej muzealna kursuje oczywiście na szlaku 18-kilometrowym od Sochaczewa Wąskotorowego, od stacji początkowej, od terenu muzeum do stacji końcowej, do Wilczotułowskiego na skraju Puszczy Kampinoskiej. No ale jak pani wspomniała, oczywiście działalność muzeum nie ogranicza się jedynie tylko i wyłącznie do pociągu retro. No bo też od prawie 40 lat gromadzimy na naszym skansenie, jak i w ogóle w muzeum, eksponaty związane z kolejami wąskotorowymi. No tutaj mowa przede wszystkim o taborze wąskotorowym, którego zbiory mamy największe w Polsce, a niektórzy też sądzą, że w całej Europie, na całym kontynencie. Oczywiście prowadzimy w muzeum także działalność popularyzacyjną, edukacyjną, turystyczną. To znaczy prowadzimy w naszym muzeum różne spotkania, konferencje, no i też oczywiście prowadzimy lekcje muzealne, mające na celu popularyzację właśnie działalności naszej kolei, jak i naszej placówki, naszego muzeum.
17: I cieszące się sporą popularnością, podobnie jak przejażdżki. Przechodzimy zatem do obchodów, czyli przenosimy się do niedzieli 6 września, to już naprawdę niedługo. I rozpoczynają się one tak nietypowo, bo nie na terenie skansenu, nie na terenie muzeum, tylko przy dworcu PKP w Sochaczewie. Poproszę tutaj pana Rafała Osiewicza, zastępcę kierownika, o wyjaśnienie, co tam się wydarzy.
18: Takim największym wydarzeniem na dworcu, to chyba będzie przejazd pociągu nieśpiesznego. To jest projekt, który powstał w spółce PKP Intercity. Jest to pociąg, który ma przenieść pasażerów do lat 80., 70. ubiegłego wieku. Pociąg składa się z 5 wagonów, które są wyposażone i które wyglądają dokładnie jak wagony z tamtej epoki. W skład tych wagonów również wchodzi wagon VARS, który nie odbiega absolutnie również wyposażeniem od wagonów z tamtej epoki. Pociąg poprowadzi historyczna lokomotywa, również która na dzień dzisiejszy, z tego co my wiemy, jak mamy rozkład jazdy, mamy już przygotowane zestawienie tego pociągu. Będzie to lokomotywa 50-letnia. Przyprowadzi do stacji Sochaczew pociąg o godzinie 13.23 i tam tak naprawdę rozpocznie się przy dworcu już o godzinie 13.30 taka część oficjalna.
17: To poproszę teraz o wyjaśnienie tej części oficjalnej pana Pawła Szymaniaka.
4: No tak, oczywiście. Jak pani wspominała, zaczniemy, można rzec, nietypowo, bo nie na wąskim torze, a na torze normalnym, na stacji Sochaczew PKP. Tam po przyjeździe już nieśpiesznego odsłonimy tablicę pamiątkową na budynku dworca, a potem w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej o tradycjach kolejowych w Stuńskiej Woli przejdziemy już na teren stacji Sochaczew Wąskotorowy, czyli na teren muzeum. No i na budynku, głównego budynku stacyjnego tejże stacji, odsłonimy kolejną tablicę pamiątkową, która upamiętnia 40 lat działalności muzeum. Potem razem przejdziemy peronem w kierunku sceny i na tym peronie odsłonimy także rzecz kolejną, mianowicie wystawę okolicznościową, która również podsumowuje działalność naszej placówki. I to już właściwie na scenie przy budynku Centrum Edukacyjno-Turystycznego rozpoczniemy, można rzec, drugą część oficjalnych obchodów. Poprowadzi je gość specjalny i w asyście tego gościa specjalnego zostaną wygłoszone przemówienia okolicznościowe przez różne ważne osobistości ze świata kolei, ze świata samorządu.
17: I to też jest oczywiście nie wszystko, bo będziecie mieć też gościć u siebie specjalne pojazdy i mają być też, no muszą być, bo chyba bez nich by nie było świętowania przejażdżki.
18: Tak, gościnnie u nas wystąpią dwie lokomotywy, dwa parowozy. Jeden z tych parowozów to jest parowóz PX48 ze Środy Wielkopolskiej. Natomiast drugi parowóz jest to parowóz typu LAS, który przyjedzie do nas z Kaliskiej Kolei Dojazdowej. Ten parowóz

0: naszym jubileuszu pojawi się również muzyka. Mianowicie będziemy gościć dwa bardzo znane zespoły. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości zespół Warszawskie Kombo Taneczne. Natomiast trochę później, od 16.30 do 18 będą koncertować Poparzeni Kawą 3, którzy już zagościli także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum.
1: I też wiem, że teren będzie podzielony na specjalne strefy, w których będzie można różne rzeczy znaleźć.
0: No tak, w czasie trwania wydarzenia, czyli no w gruncie rzeczy od 13 do 18, dostępne dla naszych gości, dla naszych też pasażerów, będą, można rzec, trzy strefy. Strefa promocyjna, w której będziemy razem z naszymi partnerami promować nasze działalności. Strefa gastronomiczna, w której w trakcie dnia będzie można coś po prostu przekąsić, zjeść, oraz także strefa animacyjna. No a to dlatego, że oczywiście wiemy, że no, szczególnie ważnym naszą tutaj grupą docelową, szczególnie dużą tutaj naszą grupą gości będą rodziny z dziećmi. No i dlatego też przygotujemy dla dzieci różne, można rzec, atrakcje. Mianowicie, będą warsztaty z drewnianych elementów przygotowane w asyście Roba Budowniczego. Takie postaci, która już pojawiła się na 10-leciu stacji muzeum, czyli naszej jednostki macierzystej. Będzie kampania kolejowa ABC, tutaj dzięki uprzejmości Urzędu Transportu Kolejowego. Oraz będą także animacje, no i też dzieci będą mogły przygotować, dać wyraz własnej kreatywności przy naszym stanowisku promocyjnym, przygotowując własne przypinki oraz własne kartki okolicznościowe.
1: Także wygląda na to, że to będzie dzień bardzo dynamiczny, tych elementów obchodów sporo, nawet spacery i przemarsze i rzeczywiście coś do zobaczenia. Całość będzie trwała do mniej więcej... Jak można was odwiedzić tego dnia?
2: No, ostatnim takim elementem to jest już na zakończenie imprezy odjazd naszego pociągu niespiesznego. Też warto wspomnieć, że będziemy mieli na naszych mediach społecznościowych konkurs, w którym będą do wygrania bilety na rzeczony pociąg.
1: A to on będzie cały dzień tutaj stał gdzieś w Sochaczewie? Czy on przyjedzie, odjedzie i wróci, tak?
2: No, myślimy, że nie będzie jednak długo stał, natomiast robimy wszystko, żeby nasi goście mogli, nasi odwiedzający mogli zwiedzić również ten pociąg, gdyż no, pociąg nie będzie ogólnodostępny, natomiast będzie możliwość przejażdżki nim dla osób, które zwyciężą w naszym konkursie.
1: Dobrze, zapraszamy serdecznie. 6 września to jest niedziela, główne obchody 40-lecia wąskotorówki. Zaczynamy około 13.20 przy dworcu PKP w Sochaczewie, a następnie przenosimy się na teren wąskotorówki. A zapraszali na to wydarzenie Rafał Osiewicz, zastępca kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Paweł Szymaniak, asystent muzealny.
0: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 10 minut do 10, moi drodzy, Kacperczyk, Vito Bambi. No mam talent, a u nas talent do biegania, czyli uczestnicy biegu półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, fotogaleria na tusochaczew.pl, a ja rozmawiałem właśnie na starcie z dwójką uczestników.
1: Ania Gadomska.
2: Przemysław Florczak.
3: Uśmiechnięci, rozumiem, że nastrój dobry przed dzisiejszym dystansem. Jaki to będzie dystans, co wy będziecie tutaj robić?
1: Biegniemy półmaraton, czyli 21 kilometrów. Będziemy biec, będziemy się na pewno dobrze bawić i będziemy walczyć o dobre wyniki.
3: Jak jest dzisiaj? Czy to są dobre warunki do biegu?
2: No właśnie tak teraz patrzę, że nie wziąłem kremu tam do opalania i chyba może to być problem potem po biegu, ale chyba ogólnie dobre warunki.
3: Ale ja słyszałem, że biegacze są życzliwi, to może ktoś pożyczy na trasie?
2: Znaczy nie wiem, czy ktoś będzie przygotowany na tą ewentualność, ale może i tak.
3: Dystans całkiem niezły, rozumiem, że jesteście doświadczonymi biegaczami. Które kilometry są najgorsze, najtrudniejsze, że to wszystko zależy od trasy? Jak się przygotować tak i psychicznie, i fizycznie do takiego biegu?
2: Znaczy ja dzisiaj to mam nastawienie, żeby pobiec po prostu, nie to, żeby jakiś na czas walczyć. Za tydzień mam ważniejszy bieg, półmaraton Praski, więc po prostu tak rekreacyjnie dzisiaj.
3: O, duża impreza. Jak tam nastrój dzisiaj i przygotowania do tego biegu?
1: Nastrój bojowy. No, chcę walczyć o dobre miejsce, więc jakby zobaczymy, na co nogi pozwolą dzisiaj i głowa.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
3: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
2: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
3: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i dzieciaki.
2: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
3: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz wiadomości w radiu. Sochaczew jest 10.
11: Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu pod koniec sierpnia ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
12: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest diametralna różnica.
11: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
13: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
11: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Walczyli do końca, ale minimalnie przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata zeszli z parkietu pokonani. Przegrali w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96. To oznacza, że Polska, Niemcy i Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1. Izrael i Holandia po porażkach straciły już szansę na awans. Zachowała je jedynie Łotwa z bilansem 4-4. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszumowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
17: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
16: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei w nocy Iga Świątek zagra z Chinką Shi Wang. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Przed Mistrzostwami Europy, na których Polacy będą bronić tytułu, nasz zespół zagra jeszcze w sobotę towarzyski mecz z Finlandią w Gdańsku. A już dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstwa biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Mecz o 18. To czas na piłkarską ekstraklasę, bo wczoraj było sporo emocji. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu, a w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem, także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. I jeszcze kajakarskie Mistrzostwa Świata, które wczoraj zakończyły się w Poznaniu. Ostatniego dnia medal wywalczył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Był to trzeci polski medal na tej imprezie, na której najlepiej wypadły Węgry. Przypomnę, Kanadyjkarz Oleksii Koliadych wygrał na 200 metrów, a Anna Puławska była trzecia w kajakowych jedynkach na 500 metrów.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
10: No i jak pachnie ostatni dzień wakacji, to już będzie zależeć od was, moi drodzy. Może dzisiaj można zaszaleć w kuchni, przygotować coś z produktów sezonowych, bo już niedługo będziemy za nimi wszystkimi tęsknić. A dziś 31 dzień sierpnia, poniedziałek z Radiem Sochaczew. 4 minuty po 10 i Republika właśnie na 94,9.
18: Gdzie on?

0: 18 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. Powiem wam, że ostatni dzień wakacji to jest zawsze taki trochę dzień dramatu i dzień rozpaczy. Ja wiem, że mamy poniedziałek i nowy tydzień, ale człowiek zawsze gdzieś tam, mimo że pracuje i może wziąć urlop, kiedy chce albo kiedy szef się zgodzi, to jednak te wakacje, ten ostatni dzień to jest takie domknięcie pewnej klamry i tak chyba już się nastrajamy na żegnanie z latem. Z drugiej strony konto bankowe na pewno nam podziękuje i pewnie jeżeli macie dzieci, które już gdzieś tam korzystają z urlopów, ferii, wyjazdów i kolonii, to na pewno teraz wasze konto to gdzieś tam odczuje pozytywnie. No ale cóż, no po to pracujemy, żeby spełniać takie zachcianki i przyjemności. Albo sobie, jak nie sobie, to chociaż innym. No i tak się to wszystko kręci. Cieszy natomiast jeszcze jedna rzecz związana z tym, jak poszło w miniony weekend naszym piłkarzom i sochaczewskim drużynom na szczeblach warszawskiej klasy B, płockiej klasy A i płockiej klasy B. Są powody do radości, o tym w Radiu Sochaczew za momencik. Polecimy też coś pysznego do zjedzenia.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No moi drodzy, nie od dziś wiadomo, że poniedziałek nie jest naszym ulubionym dniem, więc jeżeli poniedziałek jest cienki, no to i kebab może być na cienkim cieście. A to wszystko w Otopark Wójtówka 2D. Tu możecie znaleźć takie fantastyczne rzeczy. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru. Ostry, łagodny, w zależności od tego, jak wielka drama na przykład rozgrywa się w poniedziałek w pracy. To na ostro i napój w zestawie obowiązkowo. Pasza Kebab, Otopark Wójtówka 2D.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
7: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

10 minut do godziny 11, moi drodzy, powiem wam, że chyba coś tam drgnęło w kwestii sochaczewskiej piłki nożnej, bo po pierwsze Bzura wysoko wygrała derby powiatu z Piastem Feliksów 7-1 i to naprawdę był rozmach, więc rozjechali niczym walec rywali piłkarze z Chodakowa. No i tutaj są powody do radości, to jest co prawda płocka klasa B, po falstarcie nieźle ta drużyna w drugiej kolejce zagrała. Orkan za to u siebie w pierwszym meczu ligowym wygrał 6-0 i pięknie przywitał się z kibicami w płockiej Serie A, czyli klasie A. Rezerwy Orkana w klasie B też swój mecz wygrały wysoko, więc to super. A do tego jeszcze w środę 18 będziemy mieć kolejne pucharowe starcie na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80, więc powodów do radości jest trochę i powodów do oglądania. Mam nadzieję, tych naszych sochaczewskich drużyn też będziemy mieć jak najwięcej. Najważniejsze, by to nie było chwilowe oczarowanie, a dłuższa perspektywa związana z awansami, kolejnymi awansami, żebyśmy wyżej po prostu te nasze drużyny oglądali i na lepszym poziomie. Tego życzę wszystkim kibicom, tego życzę zawodnikom i o to chodzi, byśmy się dopingowali wzajemnie.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Punktualnie o 11:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Za nami 43. półmaraton walk nad Bzurą. Burmistrz Daniel Janiak o warstwie historycznej biegu. W Błoniu odbyły się staropolskie dożynki. Podziękowano rolnikom za ich trud. W tym serwisie także zaproszenie do udziału w gruntowych zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW Koło Chodaków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W niedzielę odbył się 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. Wydarzenie organizowane jest przez Mosir Sochaczew i co roku przyciąga uczestników z powiatu sochaczewskiego, ale też z dalszych okolic. Do rywalizacji tym razem stanęło niemal 200 uczestników. Powitał ich burmistrz Daniel Janiak, z którym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wydarzenia.
11: Już ktoś 43 lata temu pomyślał, że warto mówić o tym głośno, że Sochaczew, że powiat sochaczewski, ziemia sochaczewska to teren największej bitwy września 39 roku. Taki charakter sportowy nadany temu wydarzeniu, niesłychanie ważny. I to, że przez 43 lata Nihilnowi nic się nie zmieniło. Cały czas, mimo tego, że samorząd się zmienia, to bieg jest kontynuowany, wspierany i to jest niesłychanie ważne, bo trzeba o tym głośno mówić, że Sochaczew był zburzony w 85%. Mocna siła jest w sochaczewianach i nie tylko w podkreślaniu tego historycznego, najważniejszego elementu tego biegu, natomiast tym, że cały czas są chętni uczestnicy, cały czas biegamy z kamiona z gminy Młodzież. To pokazuje, że to jest dla nas niesłychanie ważna karta w historii, jak nie najważniejsza, wrzesień 39 rok.
10: Na miejscu obecna była również wicestarosta Anna Pawłowska.
12: Oczywiście jest to bardzo potrzebne, tym bardziej, że po raz 43 już zawodnicy będą biec po ziemi sochaczewskiej, po powiecie sochaczewskim. Prosiłam ich, żeby mimo, że mają być skupieni, żeby jednak podziwiali widoki, które są, jak piękna jest nasza ziemia sochaczewska, żeby zwracali na to uwagę, bo przyjechali przecież z różnych zakątków Polski.
10: Z kolei w Błoniu w niedzielę odbyły się staropolskie dożynki. Choć Błonie to gmina miejsko-wiejska, święto plonów jest tu co roku mocno akcentowane. Mieszkańcy chętnie włączają się w obchody, doceniając pracę rolników, ogrodników i sadowników. Podczas uroczystości doceniła ją też posłanka Bożena Żelazowska.
13: Robią wszystko, aby nie zabrakło nam chleba, aby nie zabrakło nam pożywienia. I po tym roku pracy jest taki jeden dzień, gdzie możecie się Państwo spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy, ale przede wszystkim to jest dzień dla Was, Waszej zabawy, Waszego wspólnego świętowania. Cieszę się, że wspólnie z Wami mogę świętować.
10: I zmieniamy temat. PZW Koło Chodaków zaprasza na nocne, gruntowe zawody wędkarskie. Wydarzenie odbędzie się 5 września nad zbiornikiem w Plecewicach. To będzie noc pełna emocji, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, zapewnia koło. Zbiórka o godzinie 15, start zawodów o 16.
0: Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
14: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują się w innych branżach.
0: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
14: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
0: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To co dobrego w pogodzie, trzeba się zastanowić, moi drodzy. Jeżeli na przykład korzystacie z ostatniego dnia wakacji i siedzicie w Atenach w Grecji, to macie 34 stopnie i pełne słoneczko, moi drodzy, a dłuższa perspektywa to w ogóle jest takie słońce, że szkoda gadać. Natomiast u nas 25 stopni i słońce co jakiś czas wychyla się zza chmur i to też są powody do radości. Wiatr do 10 km na godzinę, a dziś 20 stopni do godziny mniej więcej 21. Delikatnie może popadać popołudniem, ale to naprawdę jest znikoma szansa, w każdym razie jest, więc wypada poinformować. W dłuższej perspektywie 26 stopni maksimum dziś popołudniem, 21 jutro i do 22-23 w dalszej części tego tygodnia, ale nie martwcie się, jeszcze na pewno kilkanaście dni z temperaturami powyżej 20 stopni przed nami, więc zapowiada się, że i ten wrzesień, tak jak ubiegłoroczny, będzie bardzo ładny, ciepły, z odrobiną słońca i o to chodzi.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
9: No to na start popularny Bidet, czyli Michael Jackson, moi drodzy. 6 po 11 i tak oto odliczamy do południa z Michaelem Jacksonem, z Mrozem, z włoskimi hitami. Porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, o wyjątkowej formule rozpoczęcia roku szkolnego, która mieć miejsce będzie w Sochaczewie. A potem Fun Factory, Joel Corey, Gibbs między innymi, Dire Straits chociażby i mnóstwo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew w tej godzinie, właśnie w poniedziałek 31 sierpnia.

0: Ja wiem, że jedni się cieszą, inni płaczą. Jedni się śmieją, inni nie wiedzą, jak się odnaleźć w rzeczywistości. Wakacje się kończą, a to oznacza, że część uczniów i część dorosłych, tych, którzy pracują w szkole, muszą wrócić do pracy. To nowość, znaczy nie to, że wracają do pracy, tylko nowością jest to, co serwuje nasz sochaczewski ratusz, który ma coś na otarcie łez dla uczniów, którym tęskno za kończącymi się wakacjami. 1 września na Placu Kościuszki odbędzie się powitanie roku szkolnego. Nudy nie będzie. Dokładnie od 9 do 15 na Placu Kościuszki będzie powitanie roku szkolnego z miastem Sochaczew, a tam atrakcje, przyjazdy autobusami, stoiska partnerów firm i instytucji miejskich, do tego wszystkiego atrakcje, popcorn, wata cukrowa i piknikowa atmosfera związana z tym, by odczarować początek roku szkolnego, który wcale nie jest taki straszny. Zobaczycie. Do tego zachęcam, a lektura na tusochaczew.pl, tu możecie znaleźć szczegóły tego wydarzenia.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

No a teraz coś o rugby, dlatego że Ekstraliga rozpoczęła się od dwóch zwycięstw naszej drużyny. Przede wszystkim zaskoczenia nie ma, bo 59-19 wygrał Orkan z ekipą z Białegostoku. No ale faworyt w tym meczu był wyraźny. No i czas na konkretne mecze. I nieco większy bagaż emocji i stresu dla kibiców, dlatego że przed nami starcie z Aventą Pogoń Siedlce, no i Ogniwem Sopot. Mecz z Aventą już w najbliższy weekend, w niedzielę, 6 września dokładnie, o godzinie 15:30, więc wszyscy meldujemy się na stadionie miejskim, a później trochę nam przyjdzie poczekać, bo dopiero do 26 września na mecz rozgrywany w Sopocie z Ogniwem, a to starcie o godzinie 17, więc dwa konkretne mecze, no które mam nadzieję przyniosą odpowiedź na najważniejsze pytanie,

0: o czym będziemy myśleć w tym sezonie w kontekście walki o medale. Dodatkowo w pogoni Michał Gadomski. Trzymam kciuki, żeby przyjechał na ten mecz z Orkanem. To też będzie pewnie okazja, żeby zamienić kilka słów, jak tam mu urywali. No i liczymy na wielkie show. Tego na pewno na boisku w niedzielę nie zabraknie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Na każdy głód, niezależnie od okoliczności, Bar Grzegory poleca się. Kuznocin 112B, czynny do 19. Jeżeli marzy wam się na przykład żurek, albo nie wiem, rosół, czy gulaszowa, czy udko pieczone, ziemniaczki, buraczki na ciepło, albo pielmieni, pierogi ukraińskie z mięsem lub inne, a może kotlet mielony, schabowy, bądź jakieś inne klasyki, to wszystko znajdziecie właśnie w menu na Facebooku i zachęcam do lektury, dlatego że są i dania dnia, jest w czym wybierać, a tyle pyszności, że na pewno tego i tak nie przejecie. W każdym razie polecamy gorąco Bar Grzegory Kuznocin 112B, a szczegółowe menu właśnie na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew.

No a my powolutku zbliżamy się do godziny 12 do południa, a po południem jeszcze więcej słonecznej, dobrej muzyki, idealnie rozładowującej poniedziałkowy stres i te emocje związane z końcem wakacji. Wiadomości w Radiu Sochaczew, te lokalne i te ze skraju i ze świata oczywiście o pełnej godzinie w południe.

0: wiedzieć gdzie.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew w samopołudnie.
13: Będzie remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. Umowa z wykonawcą podpisana. W tym serwisie o błońskich obchodach kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także o rodzinnym rajdzie rowerowym w gminie Brochów trwają zapisy. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W starostwie powiatowym podpisano umowę na wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Teresinie. To inwestycja warta blisko 500 000 zł, na którą powiat pozyskał dofinansowanie w ramach programu Edukacja od spółki CPK. Starosta Jolanta Gonta podkreśla, że ta inwestycja to coś więcej niż urządzenie nowych pracowni.
14: Dajemy szansę na kształcenie kolejnych osób, które znajdą zatrudnienie nie tylko na lotnisku, nie tylko w tym bezpośrednim otoczeniu, ale spodziewamy się, zresztą tak to się dzieje, że lotnisko to jest to jądro, a wokół lotniska rozwija się cała infrastruktura, powstają nowe zakłady pracy, które też będą potrzebowały fachowców i ta właśnie szkoła, która tam jest bardzo blisko, będzie mogła bardzo szybko reagować na zmieniające się potrzeby.
13: Także dla Rafała Garpiela, pełnomocnika zarządu CPK do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia, kształcenie odpowiedniej kadry na miejscu w Teresinie ma kluczowe znaczenie.
15: Szkoła w Teresinie, którą wsparliśmy dofinansowaniem blisko 500 000 zł, kształci obecnie, będzie kształciła w kierunkach, które są istotne dla rozwoju infrastruktury transportowej. Mamy tutaj kierunki związane z logistyką, z transportem szynowym, mamy kierunki związane z energetyką, a tak duży kompleks inwestycji, który rozpoczynamy budować, to także inwestycje w zakresie energetyki. Więc mamy pełną synchronizację celów. Inwestujemy wspólnie w infrastrukturę szkolną, bo poprzez infrastrukturę szkolną inwestujemy w młodzież i w przyszłość gospodarczą regionu.
13: 1 września w Błoniu odbędą się obchody związane z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. Błoński ratusz jak zwykle zadba o godną oprawę, pomogą wojskowi. O przebiegu uroczystości mówi burmistrz Zenon Reszka.
16: Rano i do południa będziemy wszędzie uroczyście w naszych szkołach otwierać rok szkolny, natomiast po południu wieczorem będziemy czcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli, zginęli w czasie i kampanii wrześniowej i całej II wojny światowej. Robimy to tradycyjnie z udziałem kompanii reprezentacyjnej wojskowej. Wojska Polskiego w jednostki w Kazuniu, gdzie mamy umowę partnerską, więc będzie msza święta o godzinie 18 na cmentarzu Błońskim przy kwaterze wojennej, a potem będzie druga część wojskowa z apelem pamięci, salwą honorową i także składanie kwiatów, jakieś krótkie wystąpienie.
13: Wójt gminy Brochów Piotr Szymański zaprasza mieszkańców do udziału w rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się 12 września. Uczestnicy przejadą 25 km z Brochowa do Kromnowa przez m.in. Famułki Brochowskie, Wilcze Śladowskie i Śladów. Wydarzenie zwieńczy piknik z atrakcjami przy OSP w Kromnowie. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie.
0: W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek, brała czynny udział w życiu publicznym.
5: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
17: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
18: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
19: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Dzisiaj czeka nas taka typowa przeplatanka pogodowa. Trochę chmur, trochę słońca, trochę opadów. Te przelotne mogą się zdarzyć do 15. Po 15 od 16 już widzę, że więcej słońca do nas wejrzy. Wtedy także 23 stopnie Celsjusza. Trochę chłodniej nam się zrobi, no póki co 26 kresek na plusie widzimy. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali. Umiarkowany również wiatr, który nie powieje mocniej niż z prędkością 12 km na godzinę.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Także trochę chmur, trochę słońca, ale wiecie co, przychodzę do pracy, a Bartek mówi, że jest pięknie. No ja tam mówię, że jest pięknie po prostu, moi drodzy, i tak chyba do tego powinniśmy podchodzić. 31 października, chciałem powiedzieć, sierpnia jeszcze. Imieniny obchodzą Bogdan i Rajmund. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. No i gramy najlepszą muzykę. Jeszcze tą słoneczną. Starship, We Build This City. Za chwilę także hit dnia. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Hicie dnia, dzisiaj cofamy się do roku 2006. Wtedy największym hitem był ten, czyli Velvet, Rock Down to Electric Avenue.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Radio Sochaczew. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
14: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
15: Naszymi gośćmi są dzisiaj Dominika Misiak, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
15: I Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: Przypomnijmy, 6 września, to jest niedziela, referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Rozmawiamy na ten temat już od jakiegoś czasu, poruszamy różne wątki. Dziś chcemy poruszyć temat planu ogólnego. Waszym zdaniem ten dokument nie jest dobrze przygotowany.
17: Nie,
15: Panie Sebastianie.
17: Plan ogólny nie jest dobrze przygotowany. Różnica jest teraz taka, że zmiany, które zostały wprowadzone, to gmina została z koloru pistacjowego przemalowana na kolor żółty.
15: Co to
17: Czyli
15: znaczy?
17: Wszyscy jesteśmy teraz, mamy strefę rolną, jesteśmy wszyscy rolnikami, według pana wójta. Część uwag rzeczywiście zostało uwzględnionych, ale tylko część. Ja u siebie złożyłem około 5-6 uwag i widzę, że tak może 3 zostały rozpatrzone, tak, do planu ogólnego. Natomiast czy przyjąć plan ogólny? Nie. Plan ogólny trzeba teraz po prostu odrzucić, wprowadzić poprawki i dopiero go przyjąć. Bo jeżeli przyjmiemy go teraz w tej wersji i będziemy chcieli wprowadzać później zmiany, to będzie to trwało bardzo, bardzo długo.
15: Pan mówi, że ze strefy żółtej na zielonej, zielona to...
17: Nie, z zielonej na, z pistacjowej na...
15: No tak, no pistacjowej
17: na żółtą.
15: Tak. Na żółtą, czyli tereny rolnicze w tej chwili są proponowane, tak. A ten poprzedni kolor?
17: To była strefa otwarta, czyli tam wtedy nie można było już nic budować. Teraz możemy, mamy strefę rolną, tak? Mhm. Ale nadal na glebach klasy 5, 6 nie mamy możliwości zabudowy jednorodzinnej. Mamy tam tereny rolnicze, które de facto te gleby do niczego się nie nadają. Na piątej, szóstej klasie już tam nic nie rośnie. Tak?
15: Pan powiedział, że nie chcecie, żeby przyjmować ten plan. Rozumiem, że plan przyjęcia planu jest, tak?
17: Pan wójt naciska, żeby przyjąć plan ogólny 31 sierpnia. Argumentuje to, że pozyskał jakiegoś inwestora, tak? Mhm. Ale 99% mieszkańców na tej aktualnej wersji straci. Straci, tak? I to nie mówimy o jakichś tam małych pieniądzach, tylko mówimy o tym, że nie będą mogli zarządzać swoją ojcowizną, nie będą mogli wykorzystać tej szansy, która teraz jest, jeżeli byśmy wprowadzili poprawki w planie ogólnym, jeżeli byśmy tych ludzi pozabezpieczali, jeżeli byśmy powykorzystywali ciągi komunikacyjne i powyznaczali działki wzdłuż ciągów komunikacyjnych, czyli po prostu wykorzystali ciągu i zabudowy chociażby, tak? Mamy tam infrastrukturę, mamy wodociągi, mamy światło. Mamy teraz rozwiniętą infrastrukturę światłowodową. Także wykorzystujmy te ciągi po to, żeby tych działek było jak najwięcej dla mieszkańców. Bo później się okaże, że nasze dzieci będą musiały wyjeżdżać z tej gminy i kupować działki, żeby budować swój dom w innych gminach.
15: Pani Dominiko była na posiedzeniu komisji, która właśnie była poświęcona temu tematowi, planowi ogólnemu.
16: Tak, ostatnie dwie komisje, które odbyły się jako rada, były poświęcone typowo planowi ogólnemu, który, nie ukrywam, że wzbudza bardzo duże wątpliwości i kontrowersje. Powiem tak, czuję nacisk bardzo duży ze strony pana wójta, żeby przyjąć ten plan. Została wynajęta przez gminę, zatrudniona kolejna firma urbanistyczna, której w moim odczuciu zadaniem było nie rozłożenie planu, który jest w tej chwili sporządzony przez obecną firmę na czynniki pierwsze i sprawdzenie, jak się go da naprawić, tylko ich zadaniem było przekonać nas radnych, że plan jest dobry, że plan musimy przyjąć, bo został wykonany rzetelnie. Pewnie plan nie zabezpiecza mieszkańców. Jeżeli ktoś z Państwa myśli, słuchaczy, że plan ogólny go nie dotyczy, jest w błędzie. Ten plan ogólny dotyczy każdego z 12 tysięcy mieszkańców. Jeżeli ja jako radna, jedna z 15 osób, mam zagłosować nad tym planem ogólnym, to chciałabym, żeby on możliwie był jak najbardziej idealny. Wiemy, że wszystkich nie zadowolimy, ale chciałabym, żeby te błędy, które wystąpiły w tej chwili przy tym planie, a wiem o tych błędach, bo pomaga nam bardzo wielu niezależnych urbanistów, którzy wprost mówią, gdzie są błędy. Chociażby podstawowym błędem jest to, że w tej chwili w wyliczaniu zapotrzebowania na te strefy zabudowy podawany jest współczynnik, 33,9 metra na osobę kwadratową. Nie ukrywajmy, że gmina Sochaczew jest jedną z zamożniejszych i my mamy narzędzia ku temu, żeby ten współczynnik zwiększyć do 49,9 metra na osobę kwadratowego, tak? Powinniśmy
15: czyli
16: tego
15: więcej
16: użyć.
15: Terenów, z tego co rozumiem, przeznaczyć pod zabudowę.
16: Oczywiście, wtedy byśmy zyskali podług tego, co mamy teraz, 40% więcej terenów pod zabudowę. Nie, z mojej zgody nie ma na to, żeby ten plan przyjąć w tej sytuacji, bo jeżeli widzę brak logiki, a nie jestem osobą wykształconą, jeżeli chodzi o urbanistów czy planistów, jeżeli widzę brak logiki i w ciągu komunikacyjnym są luki typowo przeznaczone na rolnicze, i tam się już nikt nie pobuduje. Dla mnie jest to strata miejsca, bo w tym miejscu mógłby ktoś owszem pobudować swój dom, budynek czy dzieci, czy oddać chociażby wnukom, tak? Nie mamy tej możliwości i dlatego uważam, że nie ma, powinniśmy tego planu przyjmować.
15: Mm-hmm. Panie Sebastianie, też chciał nawet, o tym rozmawialiśmy, porozmawiać o tym planie ogólnym w kontekście CPK.
17: Tak. Mamy część terenów już zablokowanych przez CPK, to jest od Mokasu do Wymysłowa, tak? To są wsie Korzuszki Parcel, Kolonia Parcel, Jana Szówek, Wymysłów, już mówiłem, Cinglewo i to są te wszystkie wsie, które są zablokowane, tam nie będzie można dostawać warunków zabudowy. Więc już część terenów mamy zablokowanych. Teraz przy CPK będzie napływ pracowników, którzy będą musieli gdzieś mieszkać, tak? Dalej, mamy też tam sytuację taką, że będą powstawały nowe mieszkania, będą się ludzie budowali, więc wykorzystajmy tą szansę CPK. Z CPK napłyną do tej gminy nowe osoby, tak?
15: Nowi mieszkańcy.
17: Nowi mieszkańcy, tak, dokładnie.
15: Pani Dominika prosi o głos.
16: Powiem odnośnie ostatniej komisji, posiedzenia wspólnych komisji, jestem o tyle zażenowana, że to nie było pana wójta, choć jest to bardzo ważna komisja dla mieszkańców i dla radnych, plan ogólny, temat, choć jak wiemy 20% gmin to przyjęło i się nie ma co dziwić, bo to jest bardzo trudny temat. Dziwi mnie tylko to, że w świetle referendum, które wisi u nas od kwietnia, gdzie wiadomo było, że coś takiego może się wydarzyć i się wydarzyło, tak? Mamy za ponad lepiej jak tydzień referendum. Pan wójt przedstawia nam pismo za pośrednictwem pani sekretarz z prośbą o przyjęcie tego planu ogólnego, ale co mnie najbardziej zabolało, nie z myślą o mieszkańcach. Nie z myślą o osobach, które nie będą mogły dysponować swoim majątkiem dla dzieci, dla wnuków, tylko z myślą o inwestorze, który ma zamiar prowadzić u nas sprawy swoje związane z firmą. Nie neguję tego, ale dla mnie jako radnej trzeciej kadencji przede wszystkim dobro mieszkańców i ich sprawy są najważniejsze.
15: Musimy kończyć. Trwa kampania referendalna. Przypomnijmy, do kiedy?
17: Do 4 września.
15: Do 4 września, to jest piątek. Tak. Do północy.
17: Tak.
15: Czym chcecie zakończyć naszą rozmowę?
17: Zapraszamy na referendum 6 września. Przyjdźcie, zagłosujcie, wybierzcie przyszłość.
15: Pani Dominika?
16: Ja również zachęcam do udziału w referendum. Jest to demokratyczna możliwość ocenienia władzy i wyboru

0: Tu radio słuchacze, jeśli zastanawiacie się, jaka będzie pogoda we wrześniu, jaki ten wrzesień ma być, no to można na przykład czytać z przysłowia, które dzisiaj serwuje nam kalendarz. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No i ciekawe, czy to zawsze się sprawdza, albo w większości, patrząc na ten dzisiejszy dzień pod kątem pogodowym, no to jest taki mieszany, no to myślę, że dużo prawdy w tym może być. Może się okazać, że wrzesień również taki będzie i do tego rzeczywiście nie potrzeba dużych odkryć. Niemniej jednak, bardzo możliwe, że tak wrześniu będzie wyglądał. Ja tak patrzę długoterminowo, słuchajcie, na tą pogodę wrześniową, aby tak sprawdzić, czy jeszcze trochę tej letniej temperatury z nami będzie, tego letniego słońca. Okazuje się, że tak, wrzesień ma być dosyć ciepły i słoneczny. No i tego chyba byśmy sobie wszyscy życzyli, prawda? Już za moment. Muzycznie w Radiu Słuchacze w Zalia. Za chwilę także Junotas z Bryską, Robert Miles i jego Children, Carla Fernandez będzie chciała z nami również zostać.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

W Radio Słuchaczach jeszcze więcej słonecznej muzyki, a tymczasem w Rybnie oficjalnie otwarto żłobek gminny. To jest pierwszy samorządowy obiekt tego typu na terenie gminy. Już za chwilę punktualnie o 13:00 w Radio Słuchaczach więcej informacji na ten temat.

Ale zajrzymy także do Iłowa, bo tutejsi rolnicy mogą składać wnioski o odszkodowania w związku z suszą. O tym też już za moment na 94 i 9 FM.

0: Autopromocja.
1: Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
8: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest 13.
14: Żłobek w Rybnie oficjalnie otwarty. To pierwszy samorządowy obiekt tego typu na terenie gminy. W tym serwisie zaglądamy do Iłowa. Tutejsi rolnicy mogą składać wnioski o odszkodowania w związku z suszą. Mamy komentarz policji w sprawie czwartkowego karambolu na A2. Sprawcą obywatel Ukrainy, który jechał pod prąd i bez uprawnień. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. To był wielki dzień dla całej rybnowskiej społeczności. Dziś oddano do użytku pierwszy samorządowy żłobek w Rybnie. Kraina Malucha, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w wydzielonych pomieszczeniach tutejszej szkoły.
15: Otwieramy dziś przestrzeń, która ma zapewnić dzieciom profesjonalną i troskliwą opiekę, a jednocześnie wspierać rodziców w godzeniu życia rodzinnego z aktywnością zawodową. Cieszymy się, że ten wyjątkowy moment możemy przeżywać wspólnie w gronie osób, którym bliskie są sprawy naszej gminy, rodzin i przede wszystkim dzieci.
14: Mówiła dyrektor szkoły i żłobka Justyna Racka. W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksową adaptację 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Powstały dwie sale pobytu dziennego, dwie łazienki dla dzieci, szatnie, pomieszczenia socjalne, przedsionki i korytarze. Sale wyposażono w niezbędny sprzęt, nie zapominając o klimatyzacji. Zadbano też o dostępność dla osób z niepełnosprawnością. W realizacji zadania pomogły środki zewnętrzne.
16: Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 600 000 zł. Na jej realizację gmina Rybno pozyskała ponad 1 130 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pozostała kwota, czyli blisko 460 000 zł, to środki własne zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. Pozyskaliśmy również blisko 500 000 zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.
14: Mówił wójt Damian Jaworski. Susza nie ominęła rolników i sadowników z gminy Iłów. Przypominamy, że działa już aplikacja suszowa, za pośrednictwem której mieszkańcy mogą składać wnioski o odszkodowania. Termin upływa 15 października. Urząd gminy Iłów deklaruje pomoc w złożeniu takiego wniosku.
17: Jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś nie ma możliwości złożenia takiego wniosku, a chciałby skorzystać, ma straty suszowe, chciałby skorzystać z pomocy, jako urząd możemy udostępnić takie miejsce, gdzie taki wniosek będzie można złożyć, będzie dostęp do internetu, do komputera, gdzie rolnik będzie mógł przyjść, posiadając swoje oczywiście dane indywidualne do logowania, profil zaufany i będziemy mogli mu wtedy, że tak powiem, pomóc taki wniosek złożyć.
14: Mówiła Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów. Mamy komentarz żyrardowskiej policji w sprawie wypadku z udziałem 5 samochodów, do którego doszło w czwartek na autostradzie A2. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Okazało się, że sprawcą jest 32-letni

0: zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Ostatni dzień wakacji upływa pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie przed południem rozpoczęła się manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy. Godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
6: Coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
5: Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
7: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
9: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
10: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
5: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Warto dziś zatankować pod korek, to ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do nawet 90 groszy za litr, ale analitycy są zgodni, że ceny mogą skoczyć nawet o złotówkę. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został z nami na dłużej. Podejrzewam, że za to wszyscy Polacy chcieliby, by po prostu paliwo było tańsze.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: A jak tam u was? Już wszystko na ten nowy rok szkolny przygotowane, czy jeszcze za czymś w ostatniej chwili biegacie? Dajcie znać. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No bo tak jest, tak będzie, moi drodzy. Uda się wszystko załatwić. Nawet jeśli ktoś to robi na ostatnią chwilę, to też się uda. Co ma się nie udać? Tears for Tears, Everybody Wants to Rule the World. Na początek 13 w Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Tu Radio Sochaczew. A propos tego, słuchajcie, czym aktualnie żyje internet. W Ekwadorze próbowano z Ekwadoru przemycić na lotnisku walizkę, w której były 32 legwany morskie. Tak, to jest informacja z ostatniej chwili, którą żyje właśnie internet. A już za chwilę wrócimy trochę do nas, z Ekwadoru, do województwa mazowieckiego. No i posłuchamy, czym właśnie żyje w ostatnich dniach Mazowsze, a o tym wszystkim w audycji już za chwilę w Radio Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609-507-907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
7: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.
10: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
11: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
10: Co słychać na Mazowszu?
11: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiat autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy, wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 miliony 100 tysięcy. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
11: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku. Podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
13: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Góra Kalwarii.
11: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
14: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne, dlatego że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
11: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
10: Warto wiedzieć.
11: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
15: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
11: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
15: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie utrzymanie stabilnej ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
11: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
12: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
11: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
9: Czy wiesz, że...
11: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania Związku, mówi radna Sylwia Lacek.
16: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchów wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
11: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie Związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
9: Uwaga, konkurs!
11: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
17: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
11: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
9: Gdzie na weekend?
11: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
18: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
11: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
10: Co słychać na Mazowszu?
19: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: pocałuj. Dużo, dużo wydarzeń, dużo się działo. W miniony weekend w Sochaczewie okolicach, no na przykład nie zabrakło także tych sportowych. Po raz 43 miał miejsce półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. Wczoraj o długości ponad 21 km taka trasa miała miejsce, no i rzeczywiście pokonał ją w czasie godziny 12 minut i 39 sekund Przemysław Dąbrowski z Rzekunia. Na miejscu był nasz reporter Bartek Staniaszek, który z biegaczami rozmawiał.
1: Ania Gadomska.
2: Przemysław Florczak.
3: Uśmiechnięci. Rozumiem, że nastrój dobry przed dzisiejszym dystansem. Jaki to będzie dystans? Co wy będziecie tutaj robić?
1: Biegniemy półmaraton, czyli 21 kilometrów. Będziemy biec, będziemy się na pewno dobrze bawić i będziemy walczyć o dobre wyniki.
3: Jak jest dzisiaj? Czy to są dobre warunki do biegu?
2: No właśnie, tak teraz patrzę, że nie wziąłem kremu tam do opalania i chyba może to być problem potem po biegu, ale chyba ogólnie dobre warunki.
3: Ale ja słyszałem, że biegacze są życzliwi, to może ktoś pożyczy na trasie.
2: Znaczy nie wiem, czy ktoś będzie przygotowany na tą ewentualność, ale może i tak.
3: Dystans całkiem niezły. Rozumiem, że jesteście doświadczonymi biegaczami. Które kilometry są najgorsze, najtrudniejsze? Że to wszystko zależy od trasy? Jak się przygotować tak i psychicznie, i fizycznie do takiego biegu?
2: Znaczy ja dzisiaj to mam nastawienie, żeby pobiec po prostu. Nie to, żeby jakiś na czas walczyć. Za tydzień mam ważniejszy bieg, półmaraton praski. Więc po prostu tak rekreacyjnie dzisiaj.
3: O, duża impreza. Jak tam nastrój dzisiaj i przygotowania do tego biegu?
1: Nastrój bojowy. No, chcę walczyć o dobre miejsce, więc jakby zobaczymy, na co nogi pozwolą dzisiaj i głowa.
0: Jak było, o tym przeczytacie na portalu tusochaczew.pl w zakładce Sport.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM.
5: 94,9 FM.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.
6: Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

Słuchajcie, uwaga na gwałtowne burze. Jak się okazuje, są alerty dla 12 województw. Już za kilka chwil, no o tym punktualnie o 14 w najnowszych wiadomościach.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
9: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
8: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
9: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
8: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
10: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
14: Słuchacie Radia Sochaczew, na zegarach 14.
15: Rusza przebudowa kolejnego fragmentu drogi powiatowej, tym razem na terenie gminy Rybno. Staropolskie Dożynki w Błoniu uroczystość ubarwiło 21 wieńców. W tym serwisie także o 43. półmaratonie walk nad Bzurą, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Blisko 200 zawodników na starcie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rusza przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Szwarocin-Erminów do granicy naszego powiatu. W starostwie powiatowym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którą jest lokalna firma Drogbet. Zakres inwestycji przedstawiła dyrektor powiatowego zarządu dróg Małgorzata Dębowska.
16: W ramach przebudowy zostanie ujednolicona szerokość jezdni do 6 metrów. Na poszerzeniach będzie ułożona nowa konstrukcja, stabilizacja, kruszywo i na całej szerokości jezdni będzie wymieniona warstwa ścieralna poprzez ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo ułożone zostaną nowe pobocza o szerokości 1 metra z kruszywa łamanego, odmulone i oczyszczone rowy, jak również pobudowany zostanie peron dla autobusów. Wykonawca udzielił gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru robót.
15: To było święto tradycji lokalnej wspólnoty i ludzi, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje codziennego chleba. Wczoraj gmina Błonie świętowała staropolskie dożynki. Była uroczysta msza święta, barwna prezentacja ponad 20 wieńców dożynkowych, występy artystyczne, regionalne smaki oraz wieczorna zabawa.
17: Kieruję dziś szczególne podziękowania dla rolników z gminy Błonie, sadowników i ogrodników. Bardzo Wam dziękuję za coroczny wysiłek, za troskę o gospodarstwa, za przywiązanie do ziemi i podtrzymywanie tradycji, które są ważną częścią naszej lokalnej tożsamości. Życzę Państwu, aby tegoroczne plony były powodem do satysfakcji, a kolejny rok przyniósł dobre warunki pracy i pomyślności. Już teraz na scenie naszego amfiteatru widzicie Państwo piękne wieńce dożynkowe. które są symbolem pracy, wdzięczności, przywiązania do tradycji. Tego co wiem, jest wieńcy ponad 21 chyba, więc idziemy na kolejny rekord. Bardzo dziękuję, że w gminie Błonie zawsze jest tyle wieńcy dożynkowych.
15: Pełna relacja ze Święta Rolników w gminie Błonie na tusochaczew.pl. Za nami 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W sumie w biegu udział wzięło blisko 200 zawodników. Start poprzedziła mała uroczystość i wspólne odśpiewanie hymnu. Na miejscu spotkaliśmy posła Macieja Małeckiego.
5: Takie biegi są bardzo potrzebne i dobrze, że mamy półmaraton szlakiem walk nad Bzurą w Sochaczewie, po to, żeby młode pokolenia dowiadywały się o polskiej historii, bo to jest nie tylko wysiłek naszych zawodników, ale to jest przekazanie historii kolejnym pokoleniom.
15: Jako pierwszy na mecie zameldował się Przemysław Dąbrowski z Rzekunia. Pierwszą kobietą była Karolina Graczyk z Kutna.
18: Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
19: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
20: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
19: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
18: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No, ta prognoza pogody nam się troszkę zaktualizowała i te przelotne opady i ta aura taka deszczowa może nam towarzyszyć jeszcze do 16, prawie do 17. Na termometrach 23 stopnie Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 20, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, wiatr również umiarkowany. Średnio powieje z prędkością 25 km na godzinę. Tak sobie patrzę jeszcze jak z tą temperaturą, no dzisiaj w nocy nie spadnie ona poniżej 15 kresek na bluzie.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No, także jeśli ostatni dzień sierpnia ma być wyznacznikiem temperatury we wrześniu, to już wiemy, że ten wrzesień może być pogodowo mieszany. Ale z drugiej strony to jest dobra informacja i dla tych, którzy lubią trochę chłodniejszych dni, i dla tych, którzy lubią trochę ciepła, więc być może to jest jakiś taki kompromis. No, tego się trzymajmy. Muzyczny Władysław, czyli Head the Way, What is Love, na początek 14 w Radiu Sochaczew, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie. What is love?

0: Dr. Alban, It's My Life w Radiu Sochaczew. A tymczasem w miniony weekend miały miejsce także mistrzostwa powiatu sochaczewskiego drużyn pożarniczych. Na miejscu byliśmy i rozmawialiśmy z organizatorem tych rozgrywek i pomysłodawcą Michałem Orlińskim.
1: Po raz dziewiąty spotykamy się na mistrzostwach powiatu sochaczewskiego drużyn pożarniczych w piłce nożnej. Tym razem gramy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Gospodarzem jest miasto Sochaczew pod honorowym patronatem burmistrza Daniela Janiaka. Cieszę się, że ta rywalizacja już na stałe wpisała się w kalendarz imprez powiatu sochaczewskiego. Na starcie 11 drużyn. Fajna sportowa atmosfera, nikt nie odstawia nogi. Każdy walczy o zwycięstwo, o wyjście z grupy, więc emocje są bardzo duże.
0: Jak było? O tym przeczytacie na portalu tusochaczew.pl. Polecamy zakładkę Sport.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWIK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

Example. Show me how to love w Radio Słuchacze. Takie numery lubimy grać zdecydowanie. Słuchajcie, Antonie Wianki dobiły swego. Jest boisko, będzie turniej. Tak jest. Koło gospodyń wiejskich Antonie Wianki z gminy Nowa Sucha, gdyby ktoś nie wiedział. Właśnie z Antoniewa. No i na tusłuchacze.pl właśnie czytam o tym, że zdobyły grant w wysokości 6 tysięcy złotych z programu Działaj Lokal.

0: A w związku z tym dopięły swego i zapraszają na otwarcie obiektu boiska do siatkówki plażowej, ale będzie też inauguracyjny turniej, który odbędzie się 5 września. A także jeśli ktoś z Was chciałby na ten turniej przyjść, no to jak najbardziej można, zapraszają. Ważne jest jednak to, że należy zgłosić chęć uczestnictwa drużyn właściwie do dzisiaj. Także to jest ostatni moment. Na tusłuchacze.pl znajdziecie więcej szczegółów na ten temat.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

A już za chwil kilka punktualnie o 15 najnowsze wiadomości. W nich m.in. o powitaniu roku szkolnego na placu Kościuszki, no bo takie spotkanie proponuje Schaczewski Ratusz. O szczegółach już za moment.

0: Reklama. Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: Tu sohaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sohaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sohaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sohaczew.pl.
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
6: Punktualnie 15 w Radiu Sochaczew to punktualne wiadomości.
7: Piknik z atrakcjami na otarcie powakacyjnych łez. Ratusz zaprasza na powitanie roku szkolnego na placu Kościuszki. W Błoniu odbyły się staropolskie dożynki. Podziękowano rolnikom za ich trud. Będą też informacje z ZUS-u. Zaplanowano nowe limity dla pracujących emerytów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To nowość. Sochaczewski ratusz ma coś na otarcie łez dla uczniów, którym tęskno za kończącymi się wakacjami. 1 września na placu Kościuszki odbędzie się powitanie roku szkolnego. Nudy nie będzie.
8: Ja kiedyś w swojej takiej karierze muzycznej nagrałem taki utwór Asy z klasy. I jak ktoś takim asiorem był, to zawsze też tęskni za swoimi kumplami, za przygodami, więc to niesłychanie ważne. Ale jak już mówimy o świecie, o 1 września, to też jako samorząd wprowadziliśmy współpracę z partnerami. Piękne wydarzenie i tutaj chciałem Państwa na nie zaprosić. Pierwszy raz, powitanie roku szkolnego z miastem Sochaczew. Od godziny 9 do godziny 15, plac Tadeusza Kościuszki, a w programie m.in. dmuchańce, popcorn, wata cukrowa ze szkoły językowej British House, przejazdy londyńskim autobusem ze szkoły językowej Idli Stage i stoi jednostek miejskich, więc też będzie można się zaklimatyzować i po tym takim rozpoczęciu oficjalnym też odwiedzajcie plac Kościuszki, bo tam naprawdę będzie się bardzo dużo działo w godzinach od 9 do 15.
7: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. W Błoniu w niedzielę odbyły się staropolskie dożynki. Choć Błonie to gmina miejsko-wiejska, święto plonów jest tu co roku mocno akcentowane. Mieszkańcy chętnie włączają się w obchody, doceniając pracę rolników, ogrodników i sadowników. Podczas uroczystości doceniła ją też posłanka Bożena Żelazowska.
9: Robią wszystko, aby nie zabrakło nam chleba, aby nie zabrakło nam pożywienia. I po tym roku pracy jest taki jeden dzień, gdzie możecie się Państwo spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy, ale przede wszystkim to jest dzień dla Was, Waszej zabawy, Waszego wspólnego świętowania. Cieszę się, że wspólnie z Wami mogę świętować.
7: Od 1 września limity dodatkowych zarobków dla pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego oraz części rencistów będą niższe. Oznacza to, że będą mogli dorobić mniej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS.
10: Przychód do wysokości 6632,20 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 003,10 zł brutto, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć świadczenie.
7: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
11: Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
11: a konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Chalniska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wioząc 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
13: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu. Ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 23 stopnie Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach. To w tym momencie. Przelotne opady cały czas się mogą zdarzyć, więc o tym przypominamy, ale to doskonale wiecie. Ciśnienie umiarkowane dzisiaj, 1013 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany. Z południowego zachodu powieje z prędkością 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ta będzie powoli systematycznie już teraz spadać. W nocy spadnie do 16 stopni na plusie.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień blogów, Dzień Solidarności, Wolności, Święto Kawalerii Polskiej. To jest właśnie poniedziałek, 31 sierpnia, a w Radiu Sochaczew mimo tej aury, a może wręcz na przekór tej aurze, gramy najbardziej słoneczne kawałki, na przykład grupa Fugees, Killing Me Softly with His Song, a za chwilę Sanach, za moment Bloodhound Gang czy Swedish House Mafia. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: 94,9 FM. Radio. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: A jeszcze za kilkanaście minut najnowszy trafik w Radiu Sochaczew, czyli wiadomości dla kierowców prosto z dróg. Jeśli wiecie, co na drogach się dzieje i chcecie dać nam znać, no to koniecznie do nas dzwońcie.

0: Takiej energii nam potrzeba właśnie z tego numeru. Możemy ją czerpać. R&B, czyli Ring My Bell, a już teraz Traffic, czyli aktualne, najbardziej świeże wiadomości dla kierowców. Prosto z dróg Sochaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Gdzie w tym momencie możecie zwolnić i utknąć w drobnym korku? No na przykład na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa. Tam przed rondem zdecydowanie zwalniacie. No później jak już rondo miniecie, to bez większych kłopotów. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa, problemów nie macie na trasie, ale w okolicach ronda w Wiskitkach, czyli wjazdu na dwójkę, drobne utrudnienia się mogą pojawić. Wracamy do obwodnicy miasta, tutaj na przykład również od Wyszogrodu przed rondem w Kuznocinie delikatny korek się może utworzyć, ale to naprawdę korek z kategorii tych delikatnych koreczek, nawet bym powiedział. Centrum miasta, jak wygląda w tym momencie? No ulica Traugutta z ruchem w stronę warszawskiej, most w ulicy Płockiej. Tu jeszcze dużych utrudnień nie ma, ale powoli się rozpoczynają. Aleja 600-lecia to jest ulica, gdzie ten ruch jest znaczny. Na przykład w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, w okolicach Trojanowa czy Supermarketu. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa? 92 krajową w stronę Warszawy. Pojedziecie bez problemów, zatrzymacie się na dłużej w Błoniu, w Święcicach i w Ołtarzewie. 50 jeśli wybieracie się w stronę Wyszogrodu, tu żadnych kłopotów nie macie tak naprawdę z przejazdem. 92 w stronę Łowicza, bez większych problemów, takich nie dostarcza. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno zwalniacie przed przejazdem kolejowym w Zakrzewie, a później także Nowa Sucha, tam możecie się zatrzymać na światłach, to na pewno. 705 w stronę Brochowa, tutaj żadnych kłopotów nie zgłaszacie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek, budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu

0: Tam jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

Margaret, niespokojne morze w Radiu Słuchacza. Za 10 minut, punktualnie o 16. Najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Te też macie najbardziej istotne, najważniejsze, najbardziej aktualne. Na tu sochaczew.pl, tam również wchodźcie i sprawdzajcie, co się dzieje w Sochaczewie i okolicach.

0: 99FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk.

0: metodyk badań wody i ścieków. Mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
5: Na zegarach już 16.
6: Zaczynamy od najświeższych informacji z gminy Sochaczew. Będą zmiany w projekcie planu ogólnego. Za nami 43. półmaraton walk nad Bzurą. Byliśmy na miejscu. W tym serwisie także zaproszenie do udziału w nocnych zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW Koło Chodaków. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Radni gminy Sochaczew za dokonaniem zmian w sporządzonym projekcie planu ogólnego. Stosowną uchwałę podjęto na sesji jednogłośnie. Tym samym na razie plan ogólny w gminie nie będzie przyjęty. Konieczność wprowadzenia zmian uzasadniał przewodniczący rady Gabriel Kubiak.
7: Rada gminy Sochaczew nie kwestionuje samego faktu sporządzenia projektu, ani nie przesądza o jego niezgodności z prawem. Rada jako organ właściwy do uchwalania planu ogólnego stwierdza natomiast konieczność zmiany przedstawionych rozwiązań w kierunku zwiększenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.
6: W projekcie planu ogólnego tereny pod zabudowę mieszkaniową stanowią około 20% powierzchni gminy. Zdaniem radnych to zdecydowanie za mało. Wójt Dariusz Krupa podkreślił, że szanuje decyzję radnych.
8: Ja zawsze szanowałem zarówno to, co należy do moich obowiązków i do państwa. Państwo w dniu dzisiejszym podjęli decyzję, ażeby zostały te plany skorygowane i ja szanuję. Tak jak powiedziałem na komisji, na której się spotykaliśmy, nie zamierzam namawiać ani sprzeciwiać się przyjęciu planu. Oczywiście swoje zdanie w tej materii wyraził.
6: Zgodnie z założeniem ustawodawcy samorządy powinny uchwalić plany ogólne do końca sierpnia. Ustawa przewiduje jednak możliwość dokonania częściowych zmian w projekcie i właśnie w trybie tego artykułu zmiany będą dokonywane w gminie Sochaczew.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: W niedzielę odbył się 43. półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą. Wydarzenie organizowane jest przez MOSiR Sochaczew i co roku przyciąga uczestników z powiatu sochaczewskiego, ale też z dalszych okolic. Do rywalizacji tym razem stanęło niemal 200 uczestników. Powitał ich burmistrz Daniel Janiak, z którym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wydarzenia.
9: Już ktoś 43 lata temu pomyślał, że warto mówić o tym głośno, że Sochaczew, że powiat sochaczewski, ziemia sochaczewska to teren największej bitwy września 1939 roku. Taki charakter sportowy nadany temu wydarzeniu, niesłychanie ważny. I to, że przez 43 lata nihilnowi nic się nie zmieniło. Cały czas, mimo tego, że samorząd się zmienia, to bieg jest kontynuowany, wspierany i to jest niesłychanie ważne, bo trzeba o tym głośno mówić, że Sochaczew był zburzony w 85%. Mocna siła jest w Sochaczewianach. I nie tylko podkreślaniu tego historycznego, najważniejszego elementu tego biegu, natomiast tym, że cały czas są chętni uczestnicy, cały czas biegamy z kamiona z gminy młodzieżnym. To pokazuje, że to jest dla nas niesłychanie ważna karta w historii, jak nie najważniejsza, wrzesień 39 rok.
6: PZW Koło Chodaków zaprasza na nocne zawody wędkarskie. Wydarzenie odbędzie się 5 września nad zbiornikiem w Plecewicach. To będzie noc pełna emocji, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, zapewnia koło. Zbiórka o godzinie 15, start zawodów o 16.
4: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Ostatni dzień wakacji upływa pod znakiem protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie przed południem. wrzeszczeniem rozpoczęła się manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy. Godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
14: Coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
13: Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
15: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
16: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
17: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
18: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
13: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Warto dziś zatankować pod korek, to ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do nawet 90 groszy za litr, ale analitycy są zgodni, że ceny mogą skoczyć nawet o złotówkę. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został z nami na dłużej. Podejrzewam, że za to wszyscy Polacy chcieliby, by po prostu paliwo było tańsze.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: To co? To może ostatni dzień wakacji spędzimy na plaży w chałupach? No to gramy.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: za to lubimy, jak nam bez końca śpiewa, to Oskar Cyms i jego nowość na 94,9, czyli bez końca. 20 minut po 16, jesteście z Radiem Sochaczew. No i pytanie, co w lokalnym sporcie, co tam się działo, jeżeli chodzi o ten miniony weekend, to Gotthard Rybno wygrał wyjazdowe spotkanie ze Spójnią Mała Wieś 2-0. To w ramach pierwszej kolejki nowego sezonu w płockiej klasie B.
1: Rozegraliśmy pierwszą kolejkę płockiej B klasy, pojechaliśmy do nowej, starej drużyny Spójni Mała Wieś. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki bój, patrząc, że Spójnia pościągała swoich byłych wychowanków, czy to z lig okręgowych, czy za klasy. I naprawdę tak było, twardy, ciężki mecz. Przez dużą część meczu, jak to się mówi kolokwialnie w języku piłkarskim, cierpieliśmy, ale cieszę się, że udało się wywieźć cenne 3 punkty i nie stracić żadnej bramki. Jest to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami ligowymi.
0: O czym mówił trener Michał Orliński, a w drugiej kolejce Gotthard zagra w Rybnie z Orłem Goleszyn. Ten mecz w niedzielę 6 września o 11. A lokalne wiadomości sportowe te dziś po 17 i 20. Tam więcej szczegółów.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest ośrodek szkolenia kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: którzy teraz w drodze towarzyszyła Samantha Fox. No właśnie, co na tych drogach, jeżeli dzieje się coś, o czym warto powiedzieć, to jest ten moment. 46 863 22 22. Dajcie nam znać, my przekażemy to innym kierowcom, bo jeszcze w tej godzinie właśnie ruszymy na sochaczewskie drogi.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Ale wcześniej przyjemnie pogramy, by fajnie było za kółkiem. To nowy Skubas. Dajcie głośniej.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: 20 minut równo dzieli nas od 17. No i są kłopoty na drogach. Te w związku z większym natężeniem ruchu i przy rondzie przy Szelu. Tu na pewno u zbiegu 50 i 92 będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Tam też prowadzone są prace. No i co za tym idzie, sporo tych samochodów jadących od Bielic. No i tu wpadniecie w korek. I o tej porze będzie trzeba chwilę postać. Lepiej ta sytuacja wygląda przy rondzie w Kuznocinie, choć jadąc od Żdżarowa, tu też niewykluczone, że tych samochodów więcej i tu także te przestoje mogą się pojawiać, ale też prace prowadzone w Wiskitkach. Tamtejsza krzyżówka przy A2 i jadąc z jednej i z drugiej strony, czy od Żyrardowa, czy od Sochaczewa, tu także ta cierpliwość z pewnością się przyda, a jak mówimy o A2 na wysokości Grodziska w stronę Warszawy, tu przestój, a jadąc od stolicy, to na wysokości Pruszkowa, tu także te kłopoty mogą się pojawić. No i do tego 92, czyli Ożarów, ale też przed Błoniem, tu także będzie trzeba mocno wyhamować, czy na 580 Leszno, główne skrzyżowanie, tu też te kłopoty mogą się pojawiać. Samo miasto, no większych nam nie przysparza, jedynie na Warszawskiej będzie trzeba zaczekać przy Piłsudskiego i 600-lecia, jadąc od Traugutta i Staszica, czy też od Łowickiej i Gawłowskiej, mostem właśnie w stronę centrum, tu także ten ruch o tej porze może być większy.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
12: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

muzyczne motywy filmowe, które na długo zostają w głowie, jak ten Bill Medley i Jennifer Warrens, proszę bardzo, wirujący seks, czyli Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. To już za nami. Morandi, a także Dominik Dudek przed nami, a o pełnej punkty 17 wiadomości. Co w nich? To w Radiu Sochaczew powiemy o naszych siatkarkach, które to przecież już niedługo powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 17.
5: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
6: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
5: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
8: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze, olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
9: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
10: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
9: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
10: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
5: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, Czas na Sport. Przemysław Dąbrowski z Rzekunia jako pierwszy zameldował się na mecie 43. półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Trasę o długości ponad 21 km pokonał w czasie 1 godziny 12 minut i 39 sekund. Pierwszą kobietą na mecie była Karolina Graczyk z Kutna z czasem godzina 31 minut i 36 sekund. Uczestnikom humor dopisywał.
15: Ania Gadomska.
16: Przemysław Floczek.
15: Biegniemy półmaraton, czyli 21 km. Będziemy biec, będziemy się na pewno dobrze bawić i będziemy walczyć o dobre wyniki.
16: No właśnie, tak teraz patrzę, że nie chciałem kremu tam do opalania i chyba może to być problem po tym pobiegu, ale chyba ogólnie dobre warunki.
15: Nastrój bojowy, no chcę walczyć o dobre miejsce, więc jakby zobaczymy, na co nogi pozwolą dzisiaj i głowa.
14: Bieg na niemal 200 zawodników odbył się w niedzielę. Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą wchodzi w skład VFM Real Estate Sochaczewskiej Triady Biegowej. Wojskowa Straż Pożarna Bielice wygrywa 9 Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Na podium także połączone siły OSP gminy Rybno i Państwowa Straż Pożarna Sochaczew. Turniej tym razem odbył się w Sochaczewie na nowoczesnym boisku sztucznym przy ulicy Warszawskiej 80. Organizatorami wydarzenia byli Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak. To niesamowite zwieńczenie pracy trenerskiej Łukasza Klimczewskiego i podkreślenie roku jubileuszowego. Karate Klub Sochaczew po dekadzie kształcenia swoich podopiecznych doczekał się czarnych pasów. To najwyższe sportowe osiągnięcie oznaczające wejście na stopień mistrzowski. Dokonali tego utalentowani Anna Wysocka, Amelia Jaskulska, Weronika Wilczyńska, Marcel Kawecki, Bartosz Cybulski i Szymon Winnicki. Niech to będzie piękna inspiracja dla kolejnych zawodników. Rugby. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo Orkana byłby wielkim zaskoczeniem. W niedzielnym meczu Ekstraligi ekipa Tomasza Malesy pewnie i wysoko wygrała 59-19 z drużyną Budmex Rugby Białystok. Czas na większe emocje i mecze z Pogonią i Ogniwem, które realnie odpowiedzą na pytanie, gdzie jesteśmy i o co będziemy walczyć w tym sezonie. Już w najbliższą niedzielę 6 września kibiców czeka szlagier. Do Sochaczewa przyjedzie mistrz Polski Aventa Pogoń Siedlce. Piłka nożna. W pierwszym meczu płockiej klasy A Orkan wygrał ze Świtem Starozieryby 6-0. W środę o 18 na Stadionie Miejskim pucharowy mecz Orkanu z Polonią Radzanowo. Bzura wygrywa derby powiatu sochaczewskiego z Piastem Feliksów 7-1 w ramach drugiej kolejki warszawskiej klasy B.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Z pewnością do tych sportowych tematów będziemy jeszcze dziś wracać. 7 minut po 17. No to gramy wam jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Ken Laszlo i Tonight, czyli poważny muzyczny argument, by dać głośniej. Łukasz Matusiak, cześć.

0: Run Run River w Radiu Sochaczew, czyli jedna z tych wciąż wakacyjnych nowości, bo to przecież ostatni dzień tego letniego wypoczynku. Ja wiem, że wakacje mogłyby potrwać jeszcze z miesiąc, ale jutro powrót na galowo, no bo to 1 września, czyli powitanie nowego roku szkolnego. No i słuchajcie, drodzy uczniowie, bo sochaczewski ratusz ma coś na otarcie łez dla tych, którzy niekoniecznie chcą wracać. Nowy rok szkolny będzie można powitać na Placu Kościuszki. To nowość. A co się będzie działo?
1: W programie dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przejazd londyńskim autobusem oraz stoiska jednostek miejskich, gry, zabawy, animacje i atrakcje dla całej rodziny.
0: O tych atrakcjach mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Start o godzinie 9, a koniec o 15. Wstęp jest wolny. Polecamy i po więcej odsyłamy na tusochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Wish You Were Mine to Philip George na 94,9. Za chwilę w Radiu Sochaczew wideo, a także ATB, który to przecież w naszym kraju gra w ramach wielkiej trasy The Final Chapter. No i taki występ ten w Bydgoszczy już za nim, a przed nim te wrześniowe w Krakowie i Szczecinie, w październiku Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, w listopadzie Łódź, Gdynia, a na koniec w grudniu Białystok, Lublin oraz Katowice. No to jeżeli lubicie DJ-a ATB, no to jeszcze do końca tego roku będzie go można złapać właśnie w naszym kraju. A o czym powiemy sobie za chwilę? Rodzinny rajd rowerowy, ten w Brochowie. Te szczegóły właśnie przed 18. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew.

0: Obiecany DJ ATB, jego Don't Stop, I Wanna Know już za nami, ale też i obiecany rodzinny rajd rowerowy, który to w gminie Brochów, no właśnie, wójt gminy Brochów zaprasza, Piotr Szymański. To impreza, której teraz słów kilka w Radiu Sochaczew, to 12 września. No i do pokonania będzie 25 km trasy z Brochowa przez Malanowo, Famułki, aż do Kromnowa. Początek tego wydarzenia o godzinie 10, a start spod tamtejszego urzędu gminy. Z kolei na mecie, czyli na terenie OSP Kromnów, poczęstunek, konkursy i zabawy, a także liczne fanty. No to jeżeli chcecie dołączyć i wspólnie pokręcić te kilometry na dwóch kółkach, no to do 9 września trwają zapisy, a można zarejestrować się osobiście w siedzibie GOPS-u Brochów, telefonicznie, mailowo oraz przez Facebooka GOPS-u w Brochowie. Szczegóły są zresztą na tusochaczew.pl i tam was właśnie odsyłamy na portal.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia.

0: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: Daddy Cool. I 5 minut, które pozostały nam do 18 do wiadomości w Radiu Sochaczew. Kolejki na stacjach, nie ma co się dziwić, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw. Od jutra zatankujemy już drożej i te szczegóły pojawią się właśnie w nadchodzących wiadomościach. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach minęła już 18.
5: Burze w 12 województwach zapowiada dziś IMGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnym opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
6: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
7: Naprawdę?
6: Nie wiedziałam.
7: Nie wiedziałam o tym.
8: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
6: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej. To będzie dla pana obciążenie dla portfela?
8: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
5: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z zonda krypto i zarzutami. Wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
9: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
5: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy ZNP podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No tak jak mogliśmy usłyszeć w wiadomościach, no tak dla Mazowsza, ale także i właśnie powiatu sochaczewskiego, no są
7: prognozowane burze, więc niewykluczone, że może nam zagrzmieć, choć nie wygląda to jeszcze jakoś źle, patrząc w te aktualne prognozy. Co do temperatury, no to 20 na termometrach i takich wartości spodziewajmy się właśnie jutro. Będzie pogodnie, choć i w ciągu dnia trzeba liczyć się z tym, że chmur więcej i do tego możliwy przelotny deszcz, więc wychodząc z domu, no parasole warto jednak zabrać.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ostatni dzień wakacji, więc no właśnie, może go warto spędzić tak tanecznie. Kawałek do tańca od poparzonych kawą 3 to już teraz 6 po 18. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie, zapraszam.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jest on. Nie powiem, że cały na biało.
2: Bo nie,
1: ale przyszedłby poopowiadać o tym, co dzieje się w Kinie Odeon. Kuba Milewski w studiu Radia Sochaczew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No już po urlopach. Od jutra szkoła, życie, lekcje.
1: I po co o tym przypominasz?
2: No, trzeba się już mobilizować, ale żeby nie było tak źle
1: na smutno,
2: i strasznie,
1: dokładnie.
2: No to jest co robić w kinie. Jest na co przyjść, co wybrać, obejrzeć.
1: Proszę bardzo,
2: jeszcze.
1: To opowiadaj w audycji Kina Rzeczy.
2: Tak zaczniemy nietypowo, bo już sobie tutaj ustaliliśmy, żeby państwo mieli świadomość. Łukasz mnie zawsze pyta, jak rozmawiamy, co robimy. No i dzisiaj sobie zaczniemy o dwóch filmach, które miały już swoje premiery, ale jeden z filmów to Auta, czyli klasyka Disneya, 2006 rok premiera, czyli historia o zygzaku
1: McQueenie,
2: tak. Złomek, Wójt Hudson, Sally, Luigi i jeszcze jeden, ci, co zmieniali opony. Jezu, nie pamiętam tylko tego drugiego nazwiska, ale oni byli świetni. A to był Złomek i Luigi chyba właśnie. Ten Włoch, on był jednym Włochem. Świetna bajka. No i genialny Piotr Adamczyk w roli Zygzaka, no bo on dubbinguje głównego bohatera, także serdecznie zapraszam, bo myślę, że warto sobie wskrzesić tą bajkę i zobaczyć ją na
1: No tym bardziej, że
2: ekranie.
1: Chyba nie ma chłopaka, który nie chciałby mieć tak szybkiego czerwonego samochodu.
2: Czerwone zawsze jest najszybsze, dokładnie. To jakaby nie była marka, to czerwone to zawsze jest plus 10 do prędkości. No ale ty masz srebrne, ja czarne i niestety. No i jest wolniejsze.
1: Najważniejsze, że 4 litery wiezie.
2: Otóż to dokładnie tak. Z punktu A do punktu B przez punkt C. To zapraszam na Auta. Natomiast troszkę starszą publiczność zapraszam na Asterixa i Obelixa, Misja Kleopatra. Chyba najlepsza część. Znowu ponownie na ekranie. Nie wiem, czy ty lubisz, czy oglądałeś.
1: Oglądałem, tak.
2: Ja uwielbiałem. Czyli starożytna Aleksandria, Kleopatra w tej roli Monika Bellucci zakłada się z Juliuszem Cezarem, że Egipcjanie w 3 miesiące wybudują wielki pałac. No i numer na bis i w tej roli genialny też Cezary Pazura w dubbingu. Jak to jest być skrybą, dobrze? To jest trudne pytanie. Nie można na nie odpowiedzieć jednoznacznie. No i tak właśnie numer na bis przypomina sobie, że miał w rodzinie Asterixa i Obelixa i wyrusza do Galii, żeby chłopaków razem z Panoramixem i Idefixem ściągnąć. No i czy uda im się wybudować ten pałac, to wszyscy wiemy. W bajce jest happy end, ale to jest naprawdę rewelacyjna bajka
1: tak,
2: z świetnymi dialogami Bartosza
1: Wierzbięty, to
2: tego od Shreka, więc tak, zapraszam serdecznie. No ja idę na pewno, bo no i świetna obsada, tak, oprócz Cezarego Pazury, Wiktor Zborowski, Magdalena Wójcik. No film fenomen. Naprawdę chyba jeden z najbardziej dowcipnych filmów, jakie był zrobiony o Asterixie
1: i Obelixie.
2: Tak mi się wydaje. Więc serdecznie zapraszam od piątku przez cały tydzień. To właśnie tak jako odskocznia od tych szkolnych, początkowych obowiązków już. Serdecznie zapraszam w fajnych godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, żeby każdy sobie mógł obejrzeć.
1: To ja się dołączam tak do tego zaproszenia, ale spokojnie, to nie jest tylko tak, że odświeżamy to, co kiedyś, bo premier także nie brakuje w Kinie Odeon i o nich powiemy sobie już za chwilę. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. Wracamy z porcją tego, co świeże, jeżeli chodzi o Kino Odeon, bo no właśnie, te nowości, co na dużym ekranie, co wśród premier. Już widzę, że coś...
2: No właśnie, no, lubisz
1: dla
2: góry?
1: Dla tych, którzy lubią też czuć gęsią skórkę. Czy ja lubię góry? Ja lubię morze.
2: Ty lubisz morze, tak. Rozumiem.
1: Ja jestem z tych leniwych, niestety.
2: Czyli piasek. Piasek i fale.
1: Tak, piasek i ten fale. Szum morza
2: tak, kojący.
1: Który uspokaja. Dokładnie tak.
2: I o 6 rano parawaning, żeby było
1: oczywiście
2: wszystko zajęte.
1: Pierwszy
2: jak
1: z młoteczkiem.
2: Typowo klasyczny Polak. Otóż to dobrze, to w takim razie ja cię zaproszę w góry.
1: Dobrze.
2: Nie patrz w dół 2, czyli kontynuacja znakomitego thrillera, który stał się światowym fenomenem. Po tragicznej śmierci siostry Jack postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych i wraz z przyjaciółką Luz decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii. I jak to zawsze bywa, to co miało być zastrzykiem adrenaliny zamienia się w walkę o przetrwanie. Dziewczyny zostają uwięzione na półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. No i upał, brak wody, brak kontaktu ze światem. No i to wiadomo, mierzymy się z własnymi lękami i czy dziewczyny przekroczą granicę wytrzymałości i zawalczą o życie, no to dowiedzą się Państwo z tego znakomitego thrillera.
1: Polecamy.
2: Serdecznie zapraszamy.
1: Nie patrz w dół 2.
2: Dokładnie tak. Patrzymy sobie teraz jeszcze z Łukaszem szybko na obrazki. Rzeczywiście ten film ma piękną oprawę, szatę wizualną. No i na pewno nie będzie on zachęcał do spokojnych wędrówek w górach. Ale przechodzimy do czegoś bardziej miłego, czyli do horrorów.
1: Twój ulubiony gatunek.
2: Dokładnie tak. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. I to jest ponoć fenomen. Troszkę sobie poczytałem o tym filmie.
1: No.
2: Bilety rozeszły się w ciągu 15 minut, bo on miał premierę na Octopus Film Festival w Gdańsku. 350 miejsc w ciągu 15 minut się rozpoczęło. W Ameryce chyba od zeszłego tygodnia ma premierę. Średnia 3000 widzów na kino. No i na Rotten Tomatoes 98% pozytywnych.
1: No to bardzo wysoka opinia. Tak,
2: tak jest. Także no, serdecznie zapraszam, bo myślę, że dla fanów gatunku będzie to coś mega,
1: tak,
2: mega
1: nie zdradzamy
2: ciekawego.
1: Fabuły. Dokładnie, wybierzcie się do kina, przekonacie się,
2: o czym tam to wszystko jest.
1: Dokładnie.
2: Ale myślę, że po takich recenzjach naprawdę warto, bo to się rzadko zdarza przy
1: horrorach. Jeżeli sala wyprzedaje się w zaledwie 15 minut, to
2: no
1: znaczy,
2: to o czymś to świadczy, że tak, oczekiwania są spore. Natomiast coś dla młodzieży. 10 września zapraszamy na unikatową i spektakularną premierę 100 dni Misja Zeus, czyli to też kontynuacja poprzedniego hitu z tej serii. No i 10 września to jest, jak się nie mylę, czwartek. I to będzie taka nietypowa premiera, ponieważ ona się odbędzie w Energylandii. I my z tej premiery będziemy robić transmisję online, więc gdyby ktoś nie chciał wybierać się do Zatora, a chciałby uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu,
1: to może przyjść do was.
2: To może przyjść do nas. 18.30, myślę, że około łącznie 2,5 godziny, bo to będzie i czerwony dywan, i pewnie jakieś wywiady, i sam film. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na premierę w hollywoodzkim stylu.
1: No to zapraszamy. I za chwilę wracamy z audycją Kinożercy. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl

0: swoim rodzaju. André Rieu,
1: André Rieu, tak. Niech żyje Maastricht, zgadza się. 13 września, niedziela, drugi koncert z trzech, które będziemy grać.
0: No tak, bo jeden pod koniec sierpnia właśnie był teraz transmitowany.
1: Trzeci będzie 27 września, także już teraz zapraszam. 13 i 27 września. Bilety można nabyć na kinoodeon.pl.
0: 3 godziny 15 minut.
1: Czyli zabawy przerwa dobrej. Będzie przerwa, będzie pewnie przerwa, jest, dobrze. Tak. No, 20-letnie show, bo to już 20 raz. Niezapomniane chwile, bo orkiestra znowu w ukochanym Maastricht, to chyba miasto urodzin mistrza.
0: Okej. Okay.
1: Walce, znane melodie, humor, atmosfera. Na pewno, bo publiczność nie usiedzi na miejscu.
0: No, nóżka będzie... orkiestra Johanna Straussa, to wiadomo, walc musi być.
1: Musi być, bo nóżka będzie tupała. Także fajne wspólne świętowanie przy najlepszej muzyce. To serdecznie
0: zapraszam. Czyli André Rieu przejedzie walcem przez Kino Odeon.
1: André Rieu przejedzie walcem, dokładnie tak. No, żeby tylko nic nie zaorał, jak drogi ze świeżym asfaltem. Więc tak, mistrz Rieu zagości w kinie Odeon.
0: Ale ja myślę, że zaorać może za to nowa część Avengersów, które gdzieś też tak wypatrujemy, bo trochę wybiegamy w przyszłość, to co grudniowo, bo myślę, że fani Marvela nie mogą się doczekać.
1: No grudzień będzie tak.
0: Tak, Avengers i Doomsday, czyli Robert Downey Jr. powraca tym razem w roli doktora Dooma, no i oczywiście wszyscy ci, którzy na tym dużym ekranie się zapisali wielkimi zgłoskami, jak tak. Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, no cała śmietanka, wszyscy ci, którzy grają
1: Vanessa
0: trochę superbohaterów,
1: tak
0: pojawią
1: Ian
0: się.
1: Ian McKellen, matko, Tom Hiddleston, ależ to musi być budżet.
0: Musi być.
1: No, jak Spider-Man i Odyseja Nolana rozbijają bank cały czas, niewielkie spadki w Stanach Zjednoczonych też przede wszystkim, jeżeli chodzi o widownię, co się rzadko zdarza. Chyba nie wiem, czy nie wkroczyły chyba do dziesiątki najbardziej dochodowych filmów w historii.
0: Wow.
1: No to tutaj myślę będzie podobnie, a przecież jeszcze mamy w grudniu Dune.
0: Tak, i dwie wielkie premiery na koniec roku.
1: Pogódź, dokładnie, ale no będzie trzeba. Natomiast tak, ja już mogę Państwu zdradzić, uchylić tajemnicy. 2D dubbing, 2D napisy, 3D dubbing i 3D napisy.
0: W takich
1: Avengers
0: wersjach będzie można zobaczyć. Od 16
1: Oczywiście
0: grudnia.
1: Atmos, czyli ten dźwięk będzie przestrzenny, jeszcze bardziej taki mocny wrażenie.
0: Będzie to miąsko takie w tym.
1: Będzie smaczek to miało, będzie, dokładnie, no. Tak, więc serdecznie już dzisiaj zapraszamy. A gdyby ktoś chciał nadrobić jeszcze zaległości.
0: No właśnie,
1: wrześniowe.
0: Bo ty wspomniałeś o Spider-Manie chociażby.
1: To
0: tak.
1: Będzie i jeszcze Spider-Man będzie i Toy Story 5 wracamy.
0: Wow.
1: I z Wajaną. I tutaj dodam, że jest to wersja karaoke, czyli jak ktoś lubi śpiewać, to pewnie jest to ze specjalnymi napisami, gdzie te piosenki będzie można sobie podśpiewywać na sali. Także serdecznie zapraszam na takie nadrobienie zaległości szkolnych.
0: No to ja się dołączam.
1: No i super. A za tydzień powiemy o kolejnych nowościach, bo też tych trochę będzie. No i niebawem lalka, a w zasadzie to nawet dwie, bo ta kinowa...
0: To chyba ten nadchodzący miesiąc, tak? Wrzesień przyniesie nam lalkę.
1: Wrzesień na koniec kinowa, a chyba w połowie września ta Netflixowa, więc zobaczymy. Chociaż ta Netflixowa, słyszałem, jest troszeczkę zmieniona. Ona nie jest tak do końca odtworzona...
0: Jak
1: w książce.
0: Jest zinterpretowane po swojemu trochę przez reżysera.
1: Pewnie tak, natomiast ja czekam na tą lalkę kinową, bo to może być pierwszy hit tej jesieni.
0: I w tym oczekiwaniu pozostajemy i życzymy Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnej audycji Kinożercy już za tydzień. Kuba Milewski był z nami, dzięki.
1: Hej.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Reklama. Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Leo Messi. Ten ogłosił zakończenie kariery w drużynie Argentyny, także dla tej reprezentacji no pewna epoka właśnie się kończy. Te szczegóły o 19 we wiadomościach Radia Sochaczew. Bądźcie z nami o pełnej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Na zegarach jest już 19.
7: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
8: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
7: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. A chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
9: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
7: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
10: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
7: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
11: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
7: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym dwa lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Wieczór z nieco większą ilością chmur, choć bez deszczu i 17 na termometrach. Jutro tych stopni możemy spodziewać się maksymalnie 20.
6: będzie słońce, ale też i chmury, z których nam przelotnie popada. W kolejnych dniach też te parasole niewykluczone, że się przydadzą, choć na brak słońca także narzekać nie będziemy. Temperatura ciut wyższa, mówimy o tych maksymalnych wartościach na poziomie 22-23 stopni.
12: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Komu dziś przesyłamy te najserdeczniejsze życzenia? W poniedziałek 31 sierpnia swoje imieniny obchodzą Bogdan i Rajmund. No to najlepszości. Chwila po 19, no to wracamy grając jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Dajcie głośniej. Łukasz Matusiak, cześć, cześć.

0: Mimo że to ich końcówka, to wciąż gramy dla was. Bardzo wakacyjnie, tych dźwięków nie brakuje w Radiu Sahacz FM. Mad Love już za nami. A co przed nami? Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. O tej imprezie przypominamy, bo to już 5 i 6 września w domu urodzenia Fryderyka Chopina, czyli właśnie w ten weekend. No i jak czytam na tusahacz.pl, Festiwal Kultury Regionalnej to wydarzenie, które daje możliwość odkrywania dawnych tradycji Mazowsza i okolicznych regionów. Co w programie? No to między innymi pokazy wytwórstwa ludowego, warsztaty rękodzielnicze, to jest haft, plastyka zdobnicza, rzeźba, tkactwo, ceramika, wycinanka oraz bibułkarstwo. To też warsztaty polskich tańców tradycyjnych oraz koncerty z potańcówkami. To właśnie na was czeka, także będzie się działo. No to w weekend wszystkie drogi prowadzą do Żelazowej Woli zdecydowanie. Tu sahacz.pl i zakładka co, gdzie, kiedy. Tam odsyłam po szczegóły.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: So Good, Kamrat w Radiu Sochacz FM. No, good, good można powiedzieć o ostatnim spotkaniu w wykonaniu naszych rugbystów. Niespodzianki nie było, o czym też już zdążyliście usłyszeć w lokalnym sporcie w Radiu Sochacz FM, no bo chodzi o wysokie zwycięstwo rugbystów Orkana. W niedzielnym meczu Ekstraligi ekipa Tomasza Malesy wygrała 59-19 z drużyną z Białegostoku, także gratulujemy. No i teraz czas na te większe emocje i mecze z Pogonią i Ogniwem. No tu z pewnością tych sportowych właśnie nie zabraknie, a dokładnie to już w najbliższą niedzielę, czyli 6 września do Sochaczewa przyjedzie mistrz Polski Aventa Pogonie Siedlce i spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim o 15.30. Tu obecność wręcz obowiązkowa, a z kolei w sobotę 26 września Orkan rozegra mecz wyjazdowy z Ogniwem, no i spotkanie w Sopocie rozpocznie się o godzinie 17.00. No to oczywiście za naszą ekipę sochaczewskich rugbystów będziemy mocno trzymać kciuki.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: to można dziś celebrować. Dzień blogów, Dzień Solidarności i Wolności, a także Święto Kawalerii Polskiej. Właśnie takie nietypowe znajdziemy w kalendarzu w poniedziałek 31 sierpnia. Powoli dobijamy do 20. To za chwilę o tym wszystkim, co w kraju i na świecie. W Radiu Sochacze pojawią się najświeższe i najważniejsze wiadomości. Bądźcie z nami o pełnej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Na zegarach jest już 20.
7: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
8: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
9: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
8: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
7: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
10: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
7: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj. Widzów czeka masa atrakcji.
11: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
7: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
15: Bartek Staniaszek, czas na sport. Przemysław Dąbrowski z Rzekunia jako pierwszy zameldował się na mecie 43. półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Trasę o długości ponad 21 km pokonał w czasie 1 godziny 12 minut i 39 sekund. Pierwszą kobietą na mecie była Karolina Graczyk z Kutna z czasem godzina 31 minut i 36 sekund. Uczestnikom humor dopisywał.
16: Ania Gadomska.
17: Przemysław Floczek.
16: Biegniemy półmaraton, czyli 21 km. Będziemy biec, będziemy się na pewno dobrze bawić i będziemy walczyć o dobre wyniki.
17: No właśnie, tak teraz patrzę, że nie chciałem kremu tam do opalania i chyba może to być problem potem po biegu, ale no, chyba ogólnie dobre warunki.
16: Nastrój bojowy, no chcę walczyć o dobre miejsce, więc jakby zobaczymy, na co nogi pozwolą dzisiaj i głowa.
15: Bieg na niemal 200 zawodników odbył się w niedzielę. Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą wchodzi w skład VFM Real Estate Sochaczewskiej Triady Biegowej. Wojskowa Straż Pożarna Bielice wygrywa 9 Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Na podium także połączone siły OSP gminy Rybno i Państwowa Straż Pożarna Sochaczew. Turniej tym razem odbył się w Sochaczewie na nowoczesnym boisku sztucznym przy ulicy Warszawskiej 80. Organizatorami wydarzenia byli Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak. To niesamowite zwieńczenie pracy trenerskiej Łukasza Klimczewskiego i podkreślenie roku jubileuszowego. Karate Klub Sochaczew po dekadzie kształcenia swoich podopiecznych doczekał się czarnych pasów. To najwyższe sportowe osiągnięcie oznaczające wejście na stopień mistrzowski. Dokonali tego utalentowani Anna Wysocka, Amelia Jaskulska, Weronika Wilczyńska, Marcel Kawecki, Bartosz Cybulski i Szymon Winnicki. Niech to będzie piękna inspiracja dla kolejnych zawodników. Rugby. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo Orkana byłby wielkim zaskoczeniem. W niedzielnym meczu Ekstraligi ekipa Tomasza Malesy pewnie i wysoko wygrała 59-19 z drużyną Budmex Rugby Białystok. Czas na większe emocje i mecze z Pogonią i Ogniwem, które realnie odpowiedzą na pytanie, gdzie jesteśmy i o co będziemy walczyć w tym sezonie. Już w najbliższą niedzielę 6 września kibiców czeka szlagier. Do Sochaczewa przyjedzie mistrz Polski Aventa Pogoń Siedlce. Piłka nożna. W pierwszym meczu płockiej klasy A Orkan wygrał ze Świtem Staroźryby 6-0. W środę o 18 na stadionie miejskim pucharowy mecz Orkanu z Polonią Radzanowo. Bzura wygrywa derby powiatu sochaczewskiego z Piastem Feliksów 7-1 w ramach drugiej kolejki warszawskiej klasy B.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
18: Oj, po 20 na 94,9 nie zabraknie tych lokalnych atrakcji, bo będzie właśnie o tym, co można zrobić w okolicy, czy na przykład wyskoczyć na ostatni już seans w ramach kina plenerowego, który to w gminie Iłów, czy wybrać się na narodowe czytanie w Błoniu. Takie rzeczy właśnie przed nami i te szczegóły pojawią się po 20. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam, to moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew.

0: Za chwilę wrócimy do tego przebojowego grania na 94,9. W końcu to moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. A jak muzyka, to też i film, bo przecież ta jest jego częścią. No i właśnie. Dobry film, gwieździste niebo i wyjątkowy klimat. Tak zachęcają organizatorzy do udziału w ostatnim już seansie kina plenerowego. No bo takie też, można powiedzieć już, że w zasadzie odbywały się w gminie Iłów. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. No to zabierzcie bliskich i spędźcie magicznie wieczór ten piątkowy, bo wtedy kino pod chmurką w Parku Stulecia w Iłowie i jego początek zaplanowano na godzinę 20. Będzie fajny film, a do tego popcorn, wata cukrowa i leżaki. Wstęp jest wolny.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew i tych przebojów, które gramy dla Was wieczorową porą. Narodowe czytanie w Błoniu i Dziady. Co powiecie na takie wydarzenie?
1: Uczestniczymy w Narodowym czytaniu od samego początku. W tym roku będziemy wyjątkowo czytać w Centrum Kultury, no dlatego, że jest wymagająca bardzo lektura. Uznaliśmy, że w poprzednich latach było to na zewnątrz, albo przy Muzeum Ziemi Błońskiej, albo przy urzędzie ostatnio, ale uznaliśmy, że taka lektura jak Dziady Mickiewicza wymaga wyjątkowego skupienia i lepiej jest to słychać wewnątrz, czyli w Centrum Kultury w Błoniu, dużej sali, i tam będziemy czytać wspólnie z wieloma innymi osobami i próbować zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli, kiedy pisał Dziady i je tworzył.
0: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka, a gwiazdą, która się pojawi na Narodowym Czytaniu w Błoniu, będzie Tamara Arciuch. To w sobotę o godzinie 10, jak słyszeliście, w tamtejszym Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Takie przysłowie znajdziemy dziś w kalendarzu właśnie w ostatni dzień sierpnia, w poniedziałek 31. To zerknijmy, jaki będzie początek września, jakie te jego pierwsze dni. No nie dadzą nam większych powodów do narzekań, bo słońce będzie nam towarzyszyło. Okej, trochę chmur nad głowami się przewinie, a deszcz, jeżeli już się pojawi, to jedynie przelotny. Co do temperatury, też nie jest źle, bo maksymalnie 22-23 stopnie. Z mojej strony tyle. Ja już Wam życzę udanego poniedziałkowego wieczoru. Trzymajcie się, cześć.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: was the summer.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.

0: głos słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Wierzyć znów pięknym snom, by dalej iść.